0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Bob Sinclair w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Świecie, Trzymaj Się, tak się nazywała ta piosenka, tak, jest piątek, możemy dzisiaj nieco...
1: Możemy trochę puścić.
0: Możemy trochę popuścić, tak, lejce i ten świat troszeczkę sobie poprzestawiać. No to trzymamy kciuki, żeby przynajmniej początek dnia był dobry i witamy Dorota Wardeska, Piotr
2: Jaworski,
0: a już za moment dosłownie zaprosimy Was na wiadomości radia Złote Przeboje o 6. Skoro mamy 6, to jeszcze przypomnienie, że 29 maja dzisiaj jest w kalendarzu i teraz Dorota Wardeska i wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Ogromny pożar lasu niedaleko Wołomina, pod Warszawą. Śmiertelny wypadek na hulajnodze elektrycznej w Kutnie. Dziś polski mecz na French Open. Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Przez całą noc trwała akcja gaszenia dużego pożaru lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Konieczna była ewakuacja 100 osób z okolicznych ogródków działkowych i sąsiedniej miejscowości. W pobliskim Stanisławowie zorganizowano miejsce dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy. W Międzylesiu jest nasz reporter Emil Górny. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja?
3: Co jakiś czas wymieniają się jednostki strażaków. No jest to oczywiście spowodowane tym, że trzeba uzupełniać wodę w wozach. Część strażaków jest też po prostu kierowanych w kolejne miejsca. Tutaj na niebie ma się pojawić specjalny dron Bayraktar. To dzięki niemu będzie możliwe zobaczyć te ewentualne kolejne zarzewia ognia. Ja rozmawiałem ze strażakami, jak sami mówią, akcja gaszenia takiego pożaru może potrwać nawet kilka dni. Najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że nikt nie został poszkodowany.
1: To ogromny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Będziemy do tego wracać w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. A w nich teraz kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej w Kutnie. Zmarł 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem, odpadł w drugiej rundzie French Open po prawie 5-godzinnym boju z Francesem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
6: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału wygrała z Elise Mertens.
7: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie.
1: A dziś w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magda Linet. To spotkanie zacznie się w samo południe.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, ale na pewno już niedługo aut zacznie przybywać, zwłaszcza na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Przemysłowej, Partyzantów czy w okolicach Głowackiego i Pińczkowskiej. Tłoczno może być też na Małogoskiej.
9: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Pogoda w Świętokrzyskiem.
8: Słoneczny poranek czeka nas dzisiaj w Jędrzejowie, chociaż na pewno trochę więcej chmur pojawi się bliżej południa. Synoptycy jednak mimo wszystko nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Poranek będzie też rześki, bo na termometrach mamy 8-9 stopni. Później możemy spodziewać się 22 maksymalnie, ale odczuwalna nie przekroczy 16. To na pewno ma związek z wiatrem, który będzie miał silniejsze porywy. Ciśnienie za to utrzyma się w normie.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
9: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po 6 osiągniemy dzisiaj szczyt szczytów, czyli wejdziemy tak wysoko, no że wyżej to się już nie da. Jasne. Dzień dobry, a ponieważ jest piątek i wszystko się może zdarzyć, to po 6 zaczniemy się też zastanawiać razem, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
2: Oj,
0: będzie grubo. Uprzedzamy, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 6. No a gra nam Fancy.

0: letni w nocach w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. Olivia Newton-John i John Travolta. Piątek, piąteczek, piątunie. No dzisiaj mamy 29 dzień maja i czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: No i 73 lata temu po raz pierwszy w historii udało się wejść na szczyt Mount Everestu. Dokonali tego Nowozelandczyk Edmund Hillary z nepalskim Sherpą Tenzingiem Norgajem.
2: No, szczyt, absolutnie.
1: No
2: absolutnie.
1: Ale dzisiaj mamy również Dzień Działacza Kultury oraz Międzynarodowy Dzień Kładzenia Poduszki na lodówce.
2: No proszę, a komu z Państwa słuchaczy kochanych udało się oderwać głowę od poduszki o tak wczesnej porze? Wstaliście, żyjecie, macie się dobrze, słoneczko już oślepia, ptaki denerwują, bo się drą za oknem, dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie do nas pod numer 22 44 i 30. Czekamy na Wasze głosy i gramy elektryczne gitary. Piosenka prorocza, wytrąciłaś mnie z ruchu.

0: A było to tak, że do studia, w którym nagrywano piosenkę Bidet, w którym Michael Jackson nagrywał piosenkę, wpadł Eddie Van Halen i powiedział: to ja zagram super solówkę do tego kawałka. Zagrał, nie wziął za to ani grosza i to jest jedna z tych solówek gitarowych, które przeszły do historii muzyki.
1: Potrzymaj mi kawę, kolego, tak powiedział w studiu. A za chwilę kapela London Beat na antenie Radia Złote Przeboje, która to swoją wielką karierę rozpoczęła dzięki Dave'owi Stewartowi z grupy Eurythmics, bo to właśnie on odkrył ich wielki talent. I oni za chwilę zagrają w Radiu Złote Przeboje, 17 minut po 6.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: wspaniały duet o poranku Aretha Franklin i George Michael. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. No i dzień wspaniały także nam nastał, gdyż piątkowy świat wygląda zdecydowanie lepiej. No to tylko teoria. No teraz sprawdzimy rzeczywistość.
1: O, to.
0: Jak się macie, kochani? 2244430 to jest nasz apel poranny. Dzień dobry.
2: Pozdrawiam najlepszą ekipę porankową w Polsce. Piątek, piąteczek, piątunio! Narzeczona u rodziców, więc odpalamy wrotki. Lecimy! Pozdrawiamy
3: ten stopień entuzjazmu. Pozwala zasugerować, że nasz kochany słuchacz ma cały weekend na przemyślenie terminu ślubu.
1: Świetne. No i zrobi to zapewne w towarzystwie kolegów. Trzymamy kciuki. 22 44 30. To jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Dzwońcie, dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry leci z okazji piątku. Shaking Stevens na zegarach. Pół do siódmej chciałem powiedzieć, tylko

0: Ja nie mogę, ale to było granie. ONA, Agnieszka Chylińska na wokalu, a projekt muzyczny wymyśliło dwóch panów, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Obaj tu grali. A i tekst dla Agnieszki napisał Waldek. O tym trzeba pamiętać. I obaj panowie, uwaga, w tym roku świętują 50 lat wspólnego grania i tworzenia.
1: No i dzisiaj po 19 zagrają na warszawskim Torwarze koncert Królowie Życia, pierwszy z wielu, a na koncie będą kawałki Kombi, kawałki Skałokera, Kombi, ONA oczywiście, no i będą także goście, o tych gościach na razie nie mówimy, bo o tym opowie sam Grzegorz Skawiński, tak, który jeszcze dziś przed 9 będzie naszym gościem, zatem słuchajcie uważnie Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze, no i będzie także coś od Fools Garden.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Pakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Coraz więcej aut widać już na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Małogolskiej, Kieleckiej czy w okolicach Klasztornej 11 listopada i Rejmonta. Tłoczno będzie też już na Szybkowskiego, a także w okolicach Partyzantów, Głowackiego i Pińczkowskiej. Aut na pewno będzie też trochę więcej. Dłużej może Wam też zająć przejazd Jana Pawła II.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Yellow Lemon. Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy piątek, więc melanż może nas dzisiaj nieco pociągnąć, jak to młodzież mówi. No i może się zdarzyć wszystko i dlatego mamy taką propozycję. Zastanówmy się, jak zepsuć randkę jednym zdaniem. Na przykład, cześć, szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt. Fajne?
2: Fajne, albo na Instagramie wyglądałeś na szczuplejszego.
3: Oj. Można jeszcze wtopić bardziej. Spokojnie, moi rodzice sprawdzili cię już na Facebooku.
1: Ojej.
3: To teraz pora na was. Powiedzcie nam, jak zepsuć randkę jednym zdaniem. Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No a za najmocniejszy albo najśmieszniejszy tekst będzie złota kawa naszego programu w prezencie. 224430.
0: Mamy temat.

0: Jest piątek, no musi być niezłe tango. Shakira z nim wystąpiła w radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, na zegarach mamy za 4 minuty godzinę 7, a teraz przenosimy się do studia wiadomości.
1: I tu trochę na poważniej, jak wygląda po nocy akcja gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Sprawdzimy to w relacji naszego reportera w wiadomościach radia Złote Przeboje o 7.
2: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 7, dzisiaj 29 maja i to jest piątek. Teraz wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Bardecka.
3: Śmigłowce, samoloty i drony w akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina. Jest podejrzenie zakażenia wirusem Ebola w Europie. Do połowy czerwca rząd przedłużył pakiet regulujący ceny paliw. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu niedaleko Wołomina. Płonie już 100 hektarów lasu. Ogień szybko się zbliżał do zabudowań, dlatego służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości, Ołtakowizny i Rządzy. Chodzi w sumie o 42 osoby. O szczegóły akcji Błażej Kulesza.
4: Przez całą noc strażacy walczyli z ogniem, żeby ten nie przedostawał się na kolejne obszary. Do akcji dziś ruszają samoloty gaśnicze, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
5: Będziemy mieli do wykorzystania. Jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
4: Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia, ale służby nie wykluczają podpalenia.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała z Ugandy. Pacjent przebywa w izolacji w szpitalu w oczekiwaniu na wyniki badań. Rządowy pakiet obniżający ceny paliw przedłużony miał obowiązywać do końca maja, a w Dzienniku Ustaw pojawiły się już rozporządzenia, zgodnie z którymi niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. A dziś maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 maksymalnie kosztuje 6,16 zł, oleju napędowego 6,37 zł. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. To za sprawą tak zwanej kopuły gorąca.
6: Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie.
3: Mówią mieszkańcy Portugalii, a upał ma się utrzymać jeszcze przez najbliższe dni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magdalena Tyto. To biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz po porażce z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych. A Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Powoli zaczynają się już poranne godziny szczytu i na pewno trochę więcej czasu zajmie nam przejechanie Szybkowskiego i przy Rejmonta też tworzą się zatory. Podobnie sytuacja wygląda przy Kieleckiej, Pińczkowskiej, a także 11 listopada. Tłoczno jest też na Kieńskiego i Krzywej, utknąć można też na chwilę przy Małogoskiej. Więcej aut będzie też na pewno na Partyzantów.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Sporo słońca będziemy mieli dzisiaj od samego rana na niebie w Jędrzejowie, ale bliżej południa pojawi się więcej chmur. Wygląda na to, że zdominują one nam niebo, ale synoptycy i tak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów, a wieczorem jeszcze będzie miało wrócić słońce. Od rana na termometrach mamy około 10 stopni, później możemy spodziewać się 22 maksymalnie, ale odczuwalna nie przekroczy 16, to dlatego, że wiatr będzie miał trochę silniejsze porywy.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzień dobry wszystkim. Po ósmej naszym gościem będzie Grzegorz Skawiński, który dzisiaj z Waldemarem Tkaczykiem zagra na Torwarze koncert Królowie Życia z okazji 50 wspólnych lat na scenie.
3: Musicie posłuchać Grzegorza, polecamy, a po siódmej będą Gogle Mogle, serdecznie zapraszamy, no i poprosimy dziś internet, żeby dokończył za nas wylosowane pytanie. Jest piątek, jest dobrze, tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, no i gramy wam Ace of Base, 5 minut po siódmej.

0: Mam to po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje nie tylko 26 maja, ale Dzień Matki świętujemy przez absolutnie cały tydzień. No i z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla Was konkurs Mam to po mamie. I chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego macie po swojej mamie właśnie.
2: Piszcie, bo to ostatni dzień tej naszej zabawy. Piszcie o tych odziedziczonych cechach charakteru czy zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl. Tam czekamy na Wasze opowieści, a my nagradzamy te najciekawsze, najpiękniejsze. W tym tygodniu codziennie mamy dla Was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który mamie dostarczy Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie. No właśnie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, a finał naszej zabawy już dziś o 9:30.
0: Mam to po mamie.

0: The Beloved, Sweet Harmony. Tak gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No kończy nam się maj powoli, a jest to miesiąc, który spędzaliśmy w towarzystwie naszej nowej gwiazdy prowadzącej, która, jak się okazało, programy prowadzi absolutnie śpiewająco.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: A z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. Dzisiaj też tak będzie.
2: Tak, a opowieść będzie gorąca niczym piosenka Bajmu i gorąca jak krew, która płynie w nas w piątki. Ja już teraz mogę wam obiecać, że dzisiaj namówię Beatę na zwierzenia. Czy ta jej gorąca krew napędza cały zespół, całą ekipę koncertową, no i po prostu fabrykę największych przebojów, którą razem tworzą. Posłuchajcie o 12.30, co nam odpowie Beata. Radio Złote Przeboje. Polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: W końcu

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: I czytamy w takim razie, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
1: No to może ja zacznę. Czy Polska jest republiką?
2: Nieźle, nieźle. Ja mam lepsze. Czy Dominika i Marcel są razem?
0: Ja mam takie, czy weekend wlicza się do L4?
1: No, to ciekawe, ale ja mam jeszcze lepsze. Czy kobiety mają testosteron?
2: Słuchajcie, a na koniec mam pytanie kluczowe. Czy najbliższa niedziela jest handlowa?
3: No to śmiech na sali, nie?
4: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
2: To jest? Jest?
1: No niestety nie, nie.
2: No jak żyć, kochani. Zróbcie radio złote przeboje na dzień dobry głośniej. Będzie dobrze. Sany, bo słoneczny dzień nam się szykuje i to jest Bonajem. Wiebo w pół.

0: Madonna i True Blue, tak zwana wczesna Madonna. Ja oglądałem nie dalej jak wczoraj Madonna na Instagramie. Zmarszczek ma znacznie mniej pani Madonna niż w roku 86, w którym kawałek True Blue nam zaśpiewała. Taki niesamowity przypadek Benjamina Buttona nam się wydarzył. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry jest za 28.
1: Skoro mamy dzisiaj piąteczek, to obowiązkowy wieczorem będzie bal. Za kilka chwil będzie bal Wszystkich Świętych od budki suflera, no ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, czy utkniecie w korku w drodze do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Poranne godziny szczytu dają się już we znaki kierowcom. Utknąć na pewno można u zbiegu 11 listopada Kieleckiej, Pińczkowskiej, Głowackiego i Partyzantów, ale też więcej czasu spędzicie na Przypkowskiego i Rejmonta. Tłoczno będzie też na Małogoskiej przy Jana Pawła II, Kilińskiego i Krzywej też trzeba będzie odstać swoje.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jest piątek, więc może wydarzyć się wszystko i dlatego szykując się na najgorsze, mamy taki temat. Jak zepsuć randkę jednym zdaniem? No coś w stylu, chodź, pokażę ci moje samochodziki. A teraz wy, 2-2-4-4-3-0.
2: Jak zepsuć nawet najlepszą randkę, wystarczy powiedzieć na dzień dobry, masz bluzkę jak moja mama.
3: Żeby zepsuć randkę, to ja bym powiedziała, o, na zdjęciu to wyglądałeś bardziej przystojniejszy i inteligentniejszy.
4: Daj mi swoje zdjęcie, bo bym z chęcią zjadł kanapkę z pasztetem.
5: Ja bardzo pana przepraszam, ale to już wyszła z tego straszna kaszana.
1: Straszna kaszana to była i oczywiście koniec randki. Dzwońcie pod numer 22-44-0 i piszcie na poranek@złoteprzyboje.pl. Jak zepsuć randkę jednym zdaniem? Za najśmieszniejszy, najfajniejszy tekst będzie złota kawa naszego programu w prezencie. 22-44-30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: cudowny, legendarny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, Foreign Affairs. Za 3 minuty będzie godzina 8, a teraz to u nas, proszę Państwa, będzie jak w wielkiej literaturze.
1: No, trochę tak zobaczymy, jaka będzie puenta, bo do Paryża się przeniesiemy, gdzie nasz wysłannik będzie na żywo oglądał polskie starcie, czyli trochę taką wojnę polsko-polską.
0: Tak, właśnie tak.
1: Iga Świątek za kilka godzin zmierzy się z Magdą Linet na French Open, a szczegóły tego starcia w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.

0: 29 maja w piątek mamy godzinę 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
1: Z pożarem lasu niedaleko Wołomina walczy już blisko 1000 osób. Rosyjski dron rozbił się na dachu budynku w Rumunii. Dziś polski mecz na French Open. Świątek zagra z Linet. Już blisko 1000 osób bierze udział w gaszeniu pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To nie tylko strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotnicy oraz żołnierze WOT-u. Jak mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Państwowej Straży Pożarnej, kluczowa dla dzisiejszej akcji będzie pogoda.
2: Prognozowane porywy wiatru będą na pewno utrudnić nasze działania. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się powstrzymać dalszy rozwój tego pożaru i w ciągu dnia nasze działania skupią się na dogaszaniu.
1: Służby apelują do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, by utrzymać odpowiednie ciśnienie potrzebne do działań gaśniczych. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Według wstępnych informacji 2 osoby zostały ranne. W zeszłym miesiącu podczas ostrzału terytorium Ukrainy rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Opena. Dziś o miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają Iga Świątek i Magdalinę, co czym prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc w rankingu WTA wyżej Elize Mertens. Na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
5: Podobno wytrzymała seta, później uciekła.
4: Dzisiejszy mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magdalinę, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
5: Znowu zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką.
4: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
1: Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasum z Travelist.pl.
6: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście.
1: A noclegi nad morzem są teraz tańsze o blisko 4%. TVP ogłosiła program Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Znalazły się w nim m.in. recitale jubileuszowe Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i Lady Punk. A swoje największe przeboje zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Kombi i Majka Jeżowska. Festiwal w Opolu odbędzie się między 4 a 7 czerwca.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: Cały czas większego ruchu trzeba spodziewać się na niektórych ulicach. Utknąć można na pewno na Szybkowskiego czy Rejmonta. Nie lepiej sytuacja wygląda na Piłsudskiego i 11 listopada. Tłoczno będzie przy Jana Pawła II, a także na 3 maja. Kilińskiego i Krzywa też są mocno uczęszczane, podobnie Partyzantów i Głowackiego.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Około 15 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Jędrzejowie. Maksymalnie możemy spodziewać się 22, no ale odczuwalna będzie nieco niższa. Ona nie przekroczy 16. To dlatego, że wiatr będzie miał trochę silniejsze porywy dzisiaj. Słońce jeszcze dominuje na niebie. W kolejnych godzinach jednak mają zacząć pojawiać się chmury i będzie ich całkiem sporo. Mimo wszystko synoptycy nie prognozują żadnych opadów, a wieczorem jeszcze ma wrócić do nas słońce.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej instrukcja obsługi 40-latka, czyli symptomy mężczyzny dojrzałego do wszystkiego.
2: Tak, po ósmej usłyszycie też Grzegorza Skawińskiego, który dzisiaj koncertem na Torwarze świętuje 50 lat na scenie z Waldemarem Tkaczykiem, czyli będzie o czym pogadać. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy 5 minut po godzinie ósmej, a to szef.

0: Blondie Heart of Glass, tak? Wam gra Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 11 minut po 8. A teraz wracamy do jednego z naszych ulubionych tematów, czyli do witania 30 i 40-latków w gronie ludzi podstarzałych.
1: No bo wiele razy mówiliśmy już, że pewne procesy starzenia w organizmie zaczynają się już po 30. Na przykład pogarsza się wzrok, ale też wcześniej chce się spać.
2: I dlatego jak widzisz wieczorem na mieście człowieka po 40, który jest ożywiony i uśmiechnięty, to możesz być pewien, że na pewno wcześniej się zdrzemnął.
0: Tak, to prawda.
2: Tak, tak. A teraz o tym, że lwy wieczorem będą spać. The Lion Sleeps Tonight i Tight Fit.

0: Jedna z najbardziej memicznych piosenek w historii muzyki, Rick Astley w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a licznych w internetach ciągle bije, ponieważ w sieci ta piosenka ma, uważajcie, już prawie 2 miliardy odsłon. 18 minut po 8, dzień dobry.
1: Memiczna ta piosenka jest dlatego, że robi się bardzo fajną minę, kiedy się ją słyszy, taki banan się pojawia na twarzy i właśnie tak was budzi w piątek i ze względu na piątek Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Na zegarach mamy 18 minut po godzinie 8. Już za chwilę pojawi się u nas Texas i Summer Sun i nie zapomnijcie, że jeszcze przed 9 usłyszymy się z Grzegorzem Skawińskim, który dzisiaj razem z Waldkiem Tkaczykiem na Torwarze będzie świętował 50-lecie wspólnego grania.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze zacząć weekend? To proste. 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji piątku i możliwości, które otwiera dzisiejszy dzień, szykujemy się absolutnie na najgorsze i od rana zbieraliśmy ostrzeżenia, jak można zepsuć randkę jednym zdaniem. No to czas na podsumowanie, można notować.
2: W klubie poznałam chłopaka, umówiliśmy się na randkę i na randce usłyszałam wątpliwy komplement. W klubie byłaś ładniejsza.
3: Cześć, byłaś u fryzjera? Jak odpowie, że tak, to zapytasz, czy co zamknięte było?
4: Czy na pewno to my byliśmy umówieni?
5: No można powiedzieć, wiesz, masz oczy zupełnie jak moje były.
6: No, jeżeli chodzi o randkę, to by było na tyle, to było minęło.
1: Było minęło. Ale mimo wszystko jest świetlana przyszłość, gdyż za to zdanie kończące randkę wręczamy złotą kawę porannego programu smacznego i dużej energii życzymy. Za wszystkie głosy dziękujemy oczywiście, a w poniedziałek obiecujemy nowy temat do przegadania. Oczywiście z okazji Dnia Dziecka i nowe nagrody, oczywiście dla dorosłych.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

0: 22 minuty przed 9 w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Kylie Minogue, która to wczoraj skończyła 58 lat. Ale do Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka to jej absolutnie daleko, no bo panowie dzisiaj świętowali będą 50 lat wspólnego grania.
1: Będą świętowali koncertem na warszawskim Torwarze o 19.30, gdybyście się chcieli wybrać, polecamy. No i z tej fantastycznej okazji już za kilka minut Grzegorz Skawiński pojawi się w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No będziemy rozmawiali o wspólnym graniu, ale też o koncertowych niespodziankach. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Vakcine.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla Serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Cały czas spory ruch mamy na ulicach, a do tego miejsc parkingowych coraz mniej, a to wiąże się z tym, że trzeba będzie zrobić kilka kółek. Na pewno tłoczno jest w okolicach Kieleckiej i 11 listopada. Na 3 maja też będzie już sporo kierujących, podobnie Szybkowskiego i Rejmonta. Utknąć można też na Piłsudskiego, Partyzantów, Głowackiego czy w okolicach Sadowej.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj o 19.30 na scenie na warszawskim Torwarze pojawią się królowie życia, proszę państwa, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, bo panowie świętują 50 lat wspólnego tworzenia, grania, ale i przyjaźni. I Grzegorz Skawiński jest teraz z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Grześ, dzwonimy, żeby zapytać, czy tu nie zaszła jakaś pomyłka. 50 lat już minęło, naprawdę, bo po panach muzyka to raczej nie widać.
1: Słuchaj, no znamy się dużo dłużej, bo... Mm-hmm. 55 lat mniej więcej. Ale od tą 50, że tak powiem, rocznicę datujemy od momentu założenia zespołu Kombi, czyli pierwszego naszego profesjonalnego zespołu, jak datujemy swoją karierę, więc tutaj mamy taki zbieg okoliczności, że jest i 50 rocznica w lipcu, będzie 50 rocznica założenia zespołu Kombi.
0: Pamiętacie?
1: W 1956, jak i też 50 rocznica naszej profesjonalnej działalności artystycznej.
2: To właśnie chcieliśmy jeszcze na sekundę wrócić do tego waszego pierwszego spotkania. W jakich okolicznościach i gdzie się poznaliście?
1: Z Waldkiem poznałem się w szkole, w liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, skąd pochodzimy. I spotkaliśmy się, po prostu los nas zrzucił, to była dosyć duża szkoła. Rzucił nas do klasy pierwszej D. Zagadał do mnie coś o sprawy muzyczne i od razu, że tak powiem, nawiązała się między nami nić porozumienia, sympatii.
0: Grzegorz, ale tak, przez 50 lat wydarzyć się może absolutnie wszystko. To przyznaj się, ile razy w tym czasie się pokłóciliście i zrywaliście współpracę?
1: Współpracy w zasadzie nie zerwaliśmy ze sobą nigdy. Kłóciliśmy się, no zdarzało się, no przecież to jesteśmy tylko ludźmi.
0: No jasne.
1: Natomiast nigdy nie pokłóciliśmy się tak na dobre, nie?
2: No to kto z tego duetu jest w takim razie bardziej ugodowy? Jeśli już dochodzi do jakichś kłótni, to kto z was pierwszy wyciąga rękę na zgodę?
1: U nas jest tak, że jeżeli ktoś coś skrobał, zawinił, no to po prostu przepraszam. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, najczęściej było nam dosyć łatwo dojść do porozumienia. Naprawdę nigdy nie pokłóciliśmy się tak na śmierć i życie.
0: No podziwiamy, podziwiamy szczerze. I to nie jest koniec spotkania z Grzegorzem Skawińskim w Radiu Złote Przeboje po 9. Musimy przegadać niespodzianki koncertowe, gdyż będą dzisiaj, pamiętajcie, 19.30 warszawski Torwar. Nie rozstawajcie się z Radiem Złote Przeboje za 9.9. Za 7.9 w tej chwili.

0: Tania Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 9. Mamy dla was informację, która mnie osobiście skłoniła, żeby pójść do okulisty, gdyż ja tego nie widzę.
1: No być może ktoś jeszcze też nie widzi, ale podobno zostaje nam coraz więcej pieniędzy w rękach czy tam na koncie po zapłaceniu wszystkich podatków. Jaka to kwota, ta powiększona, podliczymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: przeboje.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Reklama.
12: 29 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 9. Dorota Wardecka teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
13: 100 hektarów lasu płonie pod Wołominem, trwa akcja gaśnicza. Rosyjski ambasador w Rumunii wezwany do MSZ-u po upadku drona w tym kraju. Dziś w Warszawie mogą zawyć syreny alarmowe, to będą ćwiczenia. Płonie 100 hektarów lasu. Strażacy walczą o to, by ogień się nie rozprzestrzeniał. W akcji gaśniczej niedaleko Wołomina pod Warszawą bierze udział prawie 1000 osób, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
14: Jeśli chodzi o akcję, ona jest prowadzona na obszarze 300 hektarów, przy czym las pali się na obszarze około 100 hektarów.
13: Wiatr może utrudniać walkę z ogniem. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach znów przybierze na sile. Niewykluczone, że przyczyną pożaru było podpalenie, mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin.
15: Przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
13: A w związku z zagrożeniem ewakuowano ponad 40 osób z pobliskich miejscowości. To kolejny raz, gdy rosyjski dron wleciał do Rumunii, ale pierwszy, gdy uderzył w budynek mieszkalny. Dwie osoby zostały ranne. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
16: To poważna i nieodpowiedzialna eskalacja ze strony Rosji, która zagraża bezpieczeństwu całego NATO, podkreśla rumuński resort obrony. Tamtejsze media donoszą też o odnalezieniu drona bez ładunku wybuchowego w wiosce Baseszti w północno-zachodniej Rumunii. Wschodnia flanka NATO zmaga się z atakami dronów coraz częściej. Ukraińcy podkreślają, że Moskwa przekierowuje ich bezzałogowce nad terytorium sojuszu. W ostatnim czasie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną Finlandii, Estonii, Litwy czy Łotwy.
13: A rumuński MSZ wezwał do siebie ambasadora Rosji.
1: To są wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Dziś w Warszawie mogą być uruchamiane syreny alarmowe. To w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych. To będą tylko ćwiczenia, należy zachować spokój. Po opłaceniu podatków i składek zostaje nam coraz więcej pieniędzy. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł tak zwany dochód rozporządzalny, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
17: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19% stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
13: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 3,5 tysiąca złotych, to o 340 złotych więcej niż rok wcześniej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze trzy polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Nie wiem, to była odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie o jego przyszłość klubową i reprezentacyjną. Kapitan naszej kadry przyjechał na zgrupowanie, które rozpoczęło się wczoraj we Wrocławiu. To tam Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą w niedzielę, a trzy dni później już w Warszawie zmierzą się z Nigerią.
1: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Pogoda.
13: Piątek będzie pogodny i przeważnie słoneczny. Przelotny deszcz, jeśli się pojawi, to na wschodzie. Dziś na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 26 w zachodniej Polsce.
1: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
12: Dzień dobry, w piątek, czyli w dniu koncertu Królowie Życia. A na nim wystąpią Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, którzy grają razem już 50 lat. Czego się na koncercie spodziewać, jakich niespodzianek, opowie nam za chwilę sam Grzegorz Skawiński.
11: No bo jest dzisiaj z nami od samego rana i za moment wrócimy do rozmowy, a o 9.30 po raz ostatni sprawdzimy, co macie po mamie i wyślemy wam 500 zł na przyjemne poimprezowanie z mamą. Teraz mamma, Mamma Mia i Abba, dokładnie 4 minuty po 9.00.

0: Kosagi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po 9, a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje jest z nami Grzegorz Skawiński. Wieczorem natomiast na warszawskim Torbarze koncert Królowie Życia, tak Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat wspólnego grania.
1: Ja przypomnę szybko projekty te wszystkie wasze, Kombi, Skywalker, ONA, Kombi Nowożytne. To się działo przez tych 50 lat, o których mówimy. Ale który z tych projektów muzycznych lubicie najbardziej? Czy może ty masz innego faworyta, a Waldek ma innego? Jak to
2: wiesz
1: wygląda?
2: Z każdym z tych projektów, no, można powiedzieć, wiązał się mniejszy lub większy sukces. Najbardziej się spełniałem jako muzyk w ONA, bo to była muzyka najbliższa mojemu sercu. Z drugiej strony też tam nie byłem wokalistą, a tu jestem znany ze wszystkich pozostałych zespołów jako frontman, więc trudno powiedzieć jednoznacznie. Wszystkie te projekty, wszystkie te zespoły były dla mnie bardzo ważne. Wszystkie bardzo kocham i szanuję. Wszystkie odsłony po kolei.
0: Królowie Życia to nie będzie tylko jeden koncert, tylko cała wielka trasa koncertowa. Na scenie goście specjalni. No i chcieliśmy tu zapytać o tych gości, którzy pojawią się dzisiaj na koncercie na Torwarze. No i czy może na tym koncercie pojawi się Agnieszka Chylińska, zwana Chylonią?
2: Z Agnieszką bywa tak, że ona ma w tej chwili bardzo dużo swoich własnych zajęć. I, że tak powiem, terminy nam się nie zgrywają w żaden sposób. W związku z tym, no, do repertuaru ONA zaprosiliśmy specjalnych gości. Goście się będą też w trakcie trasy zmieniać, bo to są kwestie terminowe, ale chcieliśmy, żeby były to osoby raczej z młodszego pokolenia, i które oddadzą ducha też tej muzyki. Dobrze, czyli to nie będzie tajemnica, jeśli powiem, że Michał Szpak będzie i będzie mery z Polski. Nie powinienem był ujawniać, ale przecież tam złotym przebojom mogę powiedzieć prawie wszystko.
1: Prawie wszystko, super, wdzięczni jesteśmy. Grzegorz, no to widzimy się na Torwarze, bo i my z tej okazji dla Królów Życia mamy prezenty, ale to się wieczorem okaże. Wszystko w takim razie. Dzięki wielkie. No, trzymamy kciuki, żeby ta sztuka była piękna,
2: ja
1: i żeby ona trwała.
2: Powiem, że będzie to koncert o tyle wyjątkowy, że zagramy wiele utworów, których już dawno nie graliśmy, więc przywołaliśmy je, że tak powiem, do życia na nowo. Nie powiem, jakie to będą, ale koncert będzie dosyć długi, także będą różne jeszcze inne drobne niespodzianki.
1: No to szykujemy się na duże, naprawdę duże wydarzenie, a jak to się będzie działo, co się będzie działo, no to o tym wszystkim w Radiu Złote Przeboje będziemy opowiadali. Dzięki wielkie, Grzegorz Skawiński.
2: Dzięki bardzo. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje. Mamy świętują przez absolutnie cały tydzień, no i sprawdzamy, co macie po mamie. Jakie najlepsze i najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą właśnie.
2: No i tak, i mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa i jeszcze uwaga, 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na shopping może być, a nawet na wycieczkę, co tam lubicie.
1: Na złoteprzeboje.pl pisaliście nam, co macie po mamie, a my wybieraliśmy najpiękniejsze opowieści, dzwoniliśmy do ich autorów, no to teraz poznajmy naszą słuchaczkę Monikę z Warszawy. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to opowiadaj, co ty masz po mamie?
3: Ja mam po mamie odkrywczość. Moja mama Danusia nauczyła mnie, jak sobie radzić z różnymi problemami, żeby zawsze znaleźć dobre rozwiązanie. No i dodatkowo mama umie pięknie haftować, więc coś tam małego po niej też mam.
2: Super, super, super. Słuchaj, no to za tę historię, za te cechy cudowne, fenomenalne, genialne i jakże piękne zdobywasz 500 zł na wspólne świętowanie z mamą.
3: Super.
2: Brawo i gratulacje.
3: Bardzo pozdrawiam moją mamę Danusię.
2: No oczywiście, że tak. Przypominamy, dzień mamy to właściwie cały rok. My świętujemy w Radiu Złote Przeboje, a twojej mamie jeszcze wyślemy bukiet, który dostarczy jej poczta kwiatowa. No i w przyszłym tygodniu, kochani, dziękujemy za cały ten tydzień świętowania z naszymi mamami, a w przyszłym tygodniu, ponieważ poniedziałek jest Dzień Dziecka, no to będziemy przez cały tydzień szukali w nas dzieci.
0: Mam to po mamie.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
5: Skoda.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Halo, możemy?
1: Nie.
0: Nie, nie możemy. To Gosia Kościelniak. Nie, jest piątek, nie, odmawia współpracy. Chcieliśmy powiedzieć, że to, co gada, to jest radio, gada, radio Złote Przeboje. To była grupa Queen.
1: Aha.
0: Bo my już tu, przepraszam, chcieliśmy się zamienić. Tak, jest
2: oczywiście, oczywiście.
0: Dziękujemy.
2: My się kłaniamy w takim razie. Piątkowy poranek rozbudzili z wami Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jakimpin. Dziękujemy. Teraz czas na Gosię Kościelniak.
1: A ja dopiero przyniosłam kawę i myślałam, że tutaj dopiero się rozkręcamy, to już skończyliście, tak?
0: No to myśmy już skończyli.
1: Rozumiem, no to może jednak.
0: Tradycyjnie w piątek wyciągamy drzwi, zabieramy futrynę i ogień!
1: I poszli, a ja zapraszam na przedpołudnie. Będziemy się razem drapać pod tę górę.

za 3 minuty będzie godzina 10. Tak, w Radiu Złote Przyboje najważniejsze wiadomości, więc już teraz zapraszamy, a to będą wiadomości z naszego miasta i okolicy.

programu był Erste Bank Polska. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Natalia Dobrowolska. 80 tysięcy złotych to łączna wartość nagród, jakie można zgarnąć w tegorocznej kieleckiej loterii podatkowej. Na szczęśliwców, którzy rozliczyli swój PIT w stolicy regionu, czeka nagroda główna w wysokości 20 tysięcy złotych. A to już ostatni dzwonek, by zgłosić się do zabawy, mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydent Kielc.
12: W loterii mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja przez formularz internetowy dostępny na stronie loteria.kielce.eu.
11: Zwycięzców poznamy 11 czerwca, a blisko 30 milionów złotych trafi do 9 gmin w województwie świętokrzyskim na projekty rewitalizacyjne. Środki zostaną przeznaczone m.in. na odnowę zabytków, modernizację obiektów publicznych i rozwój infrastruktury turystycznej. Starachowice natomiast otrzymały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największa część środków zostanie przeznaczona na drugi etap modernizacji miejskiego targowiska przy Targowej. Zaplanowano m.in. remont hal, nowe oświetlenie, nawierzchnie oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Chmury przeplatają się ze słońcem na niebie w Jędrzejowie. Wygląda na to, że chmur będzie sporo do 15. Później jeszcze wyjrzy do nas słońce. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów, nawet jeżeli chmury będą dominować. Na termometrach mamy 15 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj około 21. Wiatr będzie miał silniejsze porywy. Ciśnienie za to utrzyma się w normie, a padać ma jutro.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: Lubimy te piątkowe przedpołudnia, prawda? Poranek już za nami. Państwo, czyli nasza ekipa porankowa, narobili trochę rumoru, jak to w piosence dla dzieci, i poszli. A teraz my mamy dużo największych przebojów lat 80. i 90. przed sobą.
14: Radio Złote Przeboje!
13: No i oczywiście nie tylko, bo dzisiaj sporo niespodzianek. Nasze spotkanie z Beatą Kozidrak ostatnie w tygodniu. No bo jeszcze w niedzielę. Ale jakoś tak nie będzie mi łatwo się do tego przyzwyczaić, że nie będzie już rozmowy z Beatą w poniedziałek, więc generalnie bardzo mocno Was zapraszam na dzisiejszą o 12.30. A teraz już Lady Punk.

Radio Złote Przeboje, słuchaczka Basia zadzwoniła do Radia Złote Przeboje tak po prostu, tak od siebie i mówi, że zamiast pracować dzisiaj od rana, to sprawdza pogodę nad morzem. Tak ją to odciąga od pracy, że nie może się skupić, bo weekend się zbliża, a ona się nad morze wybiera. No, to okej, to zostańmy przy tym temacie, skoro Basia zaczęłaś. Basiu, miła nasza, co dziś w pracy najbardziej odciąga Was od roboty? Oj, będzie ciekawie. 2244 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam do 12, tak sobie o tym porozmawiamy. Co Was dziś najbardziej odciąga od pracy? 2244 i 3 0. Bo pamiętajcie, robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Ci, to był rok 1988, a teraz kilka lat do przodu. A sobie skoczymy w historii muzyki i złotych przebojów. 1992 rok przed nami i wielka i piękna ballada I Have Nothing autorstwa Davida Fostera i Lindy Thompson. 3 miesiące temu przekroczyła 1 miliard wyświetleń na YouTubie. Jako pierwszy dokonał tego utwór I Will Always Love You, który okazał się właśnie jako pierwszy singiel ze ścieżki dźwiękowej The Bodyguard. Kiedy Linda Thompson opowiadała o kulisach powstania tekstu tego utworu, I Have Nothing, wspomniała w wywiadzie, że ta piosenka została zdecydowanie zainspirowana jej życiem z Elvisem Presleyem, bo jakiś czas spotykała się właśnie z Elvisem. Powiedziała, że wiedziała, jak to jest mieszkać z największą męską divą wszechczasów i musiała napisać ten tekst o Whitney Houston, która była właśnie żeńską divą w filmie Bodyguard. I ta potężna, piękna i romantyczna ballada powstała właśnie w ten sposób. Radio Złote Przeboje, Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla Serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje Internetowe Konto Pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Robota nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj tak was pytam, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty? I Maja napisała tak: pracuję w salonie fryzjerskim i plotki z klientką odciągnęły mnie od pracy tak, że aż ledwo wyrobiłam się na kolejną umówioną godzinę. A Piotr napisał: jestem baristą. Zagadałem się z ulubionym klientem dzisiaj tak, że aż kawa mu wystygła. No to w sumie on zagadał się z tobą. 2244 i 3 zera.
2: Co czy też kto najbardziej mnie odciąga od wszelkich prac, a mianowicie jest to mój kochany czworołapiec, przepiękny, przecudny bury kot Leon, który po prostu wszędzie wskakuje i nie odstępuje nie za krok i obskakuje wszystkie stoły, wszystkie parapety, zle skakuje do wanny, zarządza za każdym razem przerwę w pracy.
1: Czworołapiec, jakie piękne określenie na tego szalonego kota. Dzięki. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam dzisiaj po 12:00 biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Co was dziś najbardziej odciąga od pracy? W pracy 2244 i 3 zera.

Uwielbiam. The Cure Friday, I'm in love. I ten utwór właśnie bardzo mnie odciąga od pracy. Dzisiaj sobie o tym gawędzimy. Co was odciąga od pracy tego przedpołudnia piątkowego? Radio Złote Przeboje za 3 minuty będzie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
4: Natalia Dobrowolska. Pusty gabinet to stracony czas i pieniądze. Narodowy Fundusz Zdrowia podliczył nieodwołane wizyty lekarskie i alarmuje. Pacjenci nagminnie blokują miejsca u specjalistów, mówi Agnieszka Białasa-Sitarsak, rzecznik Świętokrzyskiego oddziału NFZ.
5: W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji.
4: Przedstawiciele funduszu przypominają, że rezygnacja z wizyty nic nie kosztuje, a wystarczy jeden krótki telefon. Natomiast do groźnego wypadku doszło rano na drodze wojewódzkiej numer 748 w Strawczynku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, które po kolizji wpadły do rowu. Według wstępnych ustaleń policji kierowca Mana uderzył w skręcające w lewo Volvo z naczepą. Obaj kierowcy byli trzeźwi, droga została zablokowana, a strażacy zabezpieczyli wyciek paliwa. Na osiedlu zachodnim Zatop Skarżysku Kamiennej otwarto miejsce aktywności lokalnej. Nowa przestrzeń działa przy ulicy Spokojnej i ma służyć integracji mieszkańców. Będą się tam odbywać spotkania, warsztaty oraz różnego rodzaju inicjatywy sąsiedzkie. W planach są m.in. ogród społeczny, zajęcia sportowe i warsztaty.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
4: Chmury dominują na niebie w Jędrzejowie. Dzisiaj jeszcze po 15 ma wrócić do nas słońce, a nawet jak tych chmur będzie dużo, to synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Na termometrach mamy 17 stopni, 21 możemy spodziewać się maksymalnie. Wiatr będzie nam się nieco dawał we znaki, ale ciśnienie będzie w normie. Jutro temperatura ma być nieco niższa, maksymalnie 20 stopni. Prognozowane są też opady deszczu i dużo chmur.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
6: Piątkowe przedpołudnie, bardzo je lubimy, popołudnia jeszcze bardziej. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., teraz Pia Zadora i German Jackson. Dzisiaj gawędzimy sobie w naszym cyklu Robota nie zając o tym, co dziś odciąga Was najbardziej od pracy.
7: Radio Złote Przeboje.
6: I dzwonicie 224 i 30.

Classics Nowo w Radiu Złote Przeboje. Mijają 34 lata w tym roku od ukazania się albumu Automatic for the People grupy R.E.M. 34 lata? Jak to? Przecież to była dopiero nowość niemal niedawno. Płyta zawierająca przeboje Everybody Hurts i Man on the Moon ugruntowała pozycję zespołu w gronie największych gwiazd światowego rocka i oczywiście chodzi o lata 90. I kiedy w 91 roku alternatywny rock szturmem zdobywał szczyt listy przebojów, to R.E.M. śmiało wskoczył na te fale. No a potem do nagrywania kolejnej płyty członkowie R.E.M. przystępowali troszkę tak z pozycji gwiazdy, no ale wtedy jeszcze nie było pewne, czy nie okażą się kolejną supernową, która z rockowego firmamentu zniknie równie szybko, jak na nim rozbłysła. No i krążek Automatic for the People rozwiał te obawy, stając się jedną z najważniejszych pozycji. Nie tylko w dyskografii samej grupy, ale też w całej amerykańskiej muzyki popularnej lat 90.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj pytam, co dziś w pracy najbardziej odciąga Was od roboty? I takich odpowiedzi się spodziewałam, nawet trochę na nie czekałam. Posłuchajcie.
2: Najbardziej od roboty odciąga mnie radio Złote Przyboje. A jako, że mam w miarę nudną pracę, to wsłuchuję się Was i wciąż zapominam, co miałem zrobić i gdzie jestem. Ale że jestem własnym szefem, to sobie to zobaczam. Pozdrawiam ze Szwecji, Tomek.
3: Janusz ze Szczecina. Najbardziej dzisiaj odciąga mnie od pracy myśl, że już jest piątek, piątunio i słuchanie waszego radia. Tak się zasłuchuję, że chyba nie mam czasu na pracę, bo lecą bardzo fajne melodie.
1: O nie, w ogóle nie czuję się winna. O nie, nie, nie, nie czujemy się winni, o nie. I wyobraźcie sobie, że mnie od pracy w Radiu Złote Przeboje także odciągają Złote Przeboje. Zdarza mi się zasłuchać w genialne brzmienia. Co was dzisiaj odciąga od pracy najbardziej? 2244430, a za najciekawszy telefon oddam biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam do 12. 2244430.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
6: 3, 2, 1.
5: W filmie... Zawodowcy. Tylko w kinach.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: Żal mi tamtych nocy, żal mi tamtych dni. Tak, już będę mogła niedługo to powiedzieć. Mam nadzieję, że i Beata tak powie, że żal jej tych dni, które spędziła tutaj w redakcji Radia Złote Przeboje, bo jest jeszcze dziś i jeszcze w niedzielę najbliższą. Beata Kozidrak ma swój program między 12 a 14. Autorski program, w którym opowiada mnóstwo ciekawostek i przeróżnych przeżyć związanych z jej muzyką i twórczością. Dziś o 12.30 znowu kolejna rozmowa, którą prowadzi z Beatą Piotr Jaworski. Ależ dzisiaj będzie przebój. Przebój, od którego naprawdę wiele zależało w jej karierze. Posłuchajcie, to już niedługo o 12.30, tak jak mówiłam.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Buzy składy, kocie sprawy. Za 3 minuty będzie południe, no i wtedy najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: naszym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Reklama.
10: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
12: Natalia Dobrowolska. Tylko do końca maja mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać się do Miejskiej Loterii Podatkowej. Jeśli rozliczymy PIT w stolicy regionu, to mamy solidny zastrzyk gotówki, przypomina Barbara Sipa, rzecznik prezydent Kielc.
13: W tym roku pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych. Do wygrania jest nagroda główna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 30 dodatkowych nagród po 2 tysiące złotych każda.
12: Losowanie odbędzie się 11 czerwca, a Jędrzejów przygotowuje projekt rozwoju infrastruktury turystycznej w Rejowie. W planach jest budowa miejsca postoju dla kamperów, pola namiotowego oraz nowej infrastruktury rekreacyjnej. Powstać mają też parkingi, oświetlenie, chodniki i zaplecze sanitarne. Samorząd zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich. Za to blisko 30 milionów złotych trafi do 9 gmin województwa świętokrzyskiego na projekty rewitalizacyjne. Środki zostaną przeznaczone m.in. na odnowę zabytków, modernizację obiektów publicznych i rozwój infrastruktury turystycznej. Wsparcie otrzymają m.in. Mirzec, Baćkowice, Czarnocin i Łoniów.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
12: Chmury cały czas dominują na niebie w Jędrzejowie. Po 15 ma trochę się jeszcze rozpogodzić i wyjrzy do nas słońce. Na termometrach mamy teraz około 18 stopni. Możemy spodziewać się jeszcze 21. Wiatr będzie miał silniejsze porywy do końca dnia. Ciśnienie za to utrzyma się w normie. Na jutro w prognozie pogody widać sporo chmur, trochę ochłodzenie, bo maksymalnie 20 stopni. No i ma też padać.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: I tak pięknie się to wszystko poukładało, że już mamy piątkowe popołudnie i jesteśmy w nim razem, w dalszym ciągu. Gosia Kościelniak, zapraszam, prawie 2 minuty po 12. Największe przeboje lat 80. i 90. No i za kilka minut też jeszcze chwilkę porozmawiamy i podsumujemy sobie nasz dzisiejszy temat w cyklu Robot.

0: Robota, nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tym, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty. Okazuje się, że ja trochę nabroiłam.
2: Witam. Najbardziej od roboty odciąga mnie głos tej przemiłej pani w radiu. Chyba to najbardziej mnie odciąga od roboty, bo mi się nic nie chce.
3: Najbardziej mnie dzisiaj odciąga od pracy moja żona i radio, bo te przeboje. Chodzi po działce w stroju kąpielowym i tańczy. Jak to się skupić na pracy? No po sami powietrze.
1: No pewnie sami rozumiemy. Nie da się pracować w takich warunkach. To teraz jeszcze piosenkę kolejną do tańca żonie zadedykuj. Przed nami właśnie ona, a ja przysyłam dla was kubek Radia Złote Przeboje. Ustalcie proszę między sobą, czyj on będzie. Cokolwiek was od pracy dzisiaj odciąga najbardziej, oprócz Radia Złote Przeboje, co mnie bardzo cieszy, to już prawie mamy weekend. A za 20 minut piątkowa rozmowa z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy razem.
0: Robota, nie zając.
4: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: I już czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak,
3: tak,
2: wokalistka.
3: To znowu ja.
2: Wokalistka, dzień dobry, tak. Prowadząca w radiu Złote Przeboje. Jesteśmy oczywiście. Płynie w nas gorąca krew i to jest tekst, który, ja tu zasięgnąłem języka dookoła, najlepiej oddaje twój charakter, prawda to?
3: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
2: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo, to ty ich napędzasz.
3: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
2: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
3: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś? Ja mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
2: Powolutku.
3: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
2: No i super.
3: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i była na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc...

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Królowie życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. To jest trasa koncertowa, nad którą Radio Złote Przeboje ma patronat medialny, co napawa nas dumą. No i już dzisiaj podczas koncertu w Warszawie na Torwarze na miejscu będzie Piotr Jaworski, którego znacie z porannego programu, który na scenie wręczy obu panom pamiątkowe złote płyty od Radia Złote Przeboje. Królowie życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie Grzegorz i Waldemar zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. No i ten koncert to jest i opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, i o odwadze artystów, o buncie, pragnienia zmiany. Złote Przeboje, najkrócej mówiąc.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
10: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym w lasach dla większości kraju. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. I tańszy weekend na stacjach, spadają maksymalne ceny paliw. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są lekcje w miejscowej szkole. W jej budynku zebrał się sztab kryzysowy.
11: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
12: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo. No.
13: Na naszym terenie tutaj nocowało około 100 strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
10: Mówią mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano, oraz wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
14: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
10: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 5 groszy. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6 zł i 34 groszy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit C16.
9: Tylko na północnym wschodzie dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu i tam 16 stopni, w centrum Polski do 18, a w Legnicy i Wrocławiu do 22. Jutro na zachodzie do 26 stopni.

Minuty po godzinie 13. Nasze wspólne popołudnie w radiu Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Czy niedługo zaczniemy i czy w ogóle dzisiaj będzie jeszcze zagadka dotycząca muzyki i wszystkiego związanego z Beatą Kozidrak? Oczywiście, że tak.

No to już może teraz otwórzmy dzisiejszą zabawę. Zabawę, którą bawimy się po raz ostatni. Mamy dla Was zagadkę, a Wy dzwonicie do Radia Złote Przyboje. Czekają radia z naszym logo i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej podpisem. Możecie zobaczyć ten zestaw, jeśli jeszcze go nie widzieliście, na Instagramie Radia Złote Przyboje. Na Wasze telefony czekamy od teraz do godziny 17, a o 17.30 wyłonimy zwycięzcę dzisiejszego. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? To już ją zdradzam. Dzisiejsze hasło można określić mianem pierwszego wrażenia przed wybrzmieniem dźwięku. 2244 i 30. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244 i 30. Hasło dziś to pierwsze wrażenie przed wybrzmieniem dźwięku.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Reklama.

Electric Light Orchestra powstała jako swoisty odprysk lokalnej grupy gromadzącej cenionych muzyków z Birmingham, The Move, i według swojego twórcy, lidera The Move, Roya Wooda, elektryczna orkiestra kameralna Electric Light Orchestra miała być eksperymentalną kapelą rockowo-symfoniczną. No i wydany po długich miesiącach nagrań album pod tytułem właśnie The Electric Light Orchestra przeszedł absolutnie bez echa. Promujące go koncerty okazały się klapą. Czasami więcej osób znajdowało się na scenie niż na widowni i takie były ich początki, a potem sami wiemy, jaka kariera otworzyła się przed tym zespołem. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane

0: wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.

0: Wojtek Babiarczyk, zobacz, co on tu robi. Wojtek, chodź tutaj.
1: Dzień dobry.
0: A dlaczego ty już jesteś?
1: Szykujesz tutaj, Wojtuś, na dziś?
2: Oj, szykuję. Po godzinie 18. Co tu się będzie działo? Na razie nic nie zdradzam.
0: Ty, ale zobacz, jak i teraz zdradziliśmy ciekawą rzecz, Gosia.
1: Że?
0: Ty jeszcze jesteś.
1: Ja już jestem.
0: A on dopiero będzie.
1: Już i dopiero będzie.
0: Czas przyszły, przeszły, teraźniejszy.
2: Korona to chyba od...
1: Korona ci zgubi.
2: Dobrze, nie będę mówił. Ja mieszkam piętro niżej, drodzy państwo.
0: Chyba tak. No i tak jest. Radio Złote Przeboje przed weekendem. Teraz Quincy Jones and No Corrida. Z Gosią słyszymy się w poniedziałek.

0: Radio Złote Przeboje, a w nim punktualnie o 14:00 tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy mówić m.in. o tym, jak ma się trwająca jeszcze ciągle akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Reklama. 29 maja, piątek. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Termometry we Wrocławiu pokazują prawie 26 stopni, 24 w Poznaniu, 21 w Warszawie. 17 stopni mamy w Białymstoku. Deszcz możliwy dzisiaj jedynie na Podlasiu. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i jej wspaniałości kulinarne. Dzisiaj coś dla łasuchów.
2: Ciasto z kefirem i z truskawkami. Jestem święcie przekonana, że ono wam zasmakuje. Mi to ciasto kojarzy się zdecydowanie z dzieciństwem.
1: No i ja przepadłem. Ten przepis już niedługo w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie ze mną, Jerzy Telesiński.

0: Madonna i Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was już po raz ostatni nagrody od Beaty Kozidrak, która już od miesiąca ma swój program w Radiu Złote Przeboje. Ten najbliższy w niedzielę w samopołudnie, a ja pytam was teraz, jakiego hasła szukamy dzisiaj, Beata?
1: Rozwiązanie jest mocno związane z obrazem. W przypadku debiutanckiego albumu Bajmu to było moje zdjęcie i trójkąty.
0: 2 2 4 4 3 0, dzwońcie. Co na myśli ma Beata Kozidrak i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na was i odpowiedzi do 17. O 17.30 ostatni raz ogłaszam zwycięzcę.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Spice Girls i Stop, a my tu proszę bardzo, wręcz przeciwnie, nie stop, tylko ruszamy z Piotrem Jaworskim w kolejną fantastyczną podróż.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie, tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze, luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Luby Gość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby znad jeziora Luby Gość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
13: 3, 2, 1.
12: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: Lekkie i pyszne jak spacer po Paryżu, ciasto z truskawkami i kefirem w Radiu Złote Przeboje będzie miała dla nas teraz Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna. Uwaga, będzie przepysznie i lekko.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Do przygotowania tego ciasta potrzebujecie 3 jajka, 1 szklankę erytrytolu, 1/2 szklanki oleju rzepakowego, szklanka kefiru, 2,5 szklanki mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 kg truskawek i szczypta soli. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Wymieszaj jajka z erytrytolem na taką puszystą masę. Dodaj do niej delikatnie kefir, dodaj olej, wymieszaj, wsyp mąkę, proszek i sól. Krótko mieszaj ze sobą wszystkie te składniki do momentu połączenia się ich. Przelej do formy. Na wierzchu poukładaj oczywiście truskawki i piecz 40 minut bądź 45 do suchego patyczka w tych 180 stopniach. Przypominam, blaszka, która będzie Wam potrzebna do przygotowania tego ciasta, dobrze, żeby miała taki wymiar 25 na 25 cm. Życzę Wam smacznego.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Fame i Irene Cara, największe przeboje lat 80. i 90. na antenę Radia Złote Przeboje wracają zaraz po 15. O 15 tylko sprawdzone wiadomości. Czym dzisiaj żyje świat i czym żyje Polska, powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W piątek jest 29 maja. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Pierwsze miliardy euro z programu SAFE już w Polsce. I prezent na Dzień Dziecka od małopolskich kolejarzy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. O czym teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
11: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
10: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE, 6 miliardów euro już w Polsce. Od czwartku podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które wczoraj przerwały igry Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
12: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
10: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Na koniec prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą miały podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
13: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich.
10: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
14: Natalia Dobrowolska. Najpierw coś dla najmłodszych i całych rodzin. W niedzielę od 15 w Amfiteatrze Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą Kolorowa Farma doktora Max Zdrówko. Organizatorzy przygotowali gry, konkursy, animacje i występy artystyczne. Kilka tygodni później Centrum Kultury zaprasza tym razem seniorów. 27 i 28 czerwca odbędą się trzecie senioralne spotkania z kulturą i sztuką Srebrny Jędrzejów. To wydarzenie skierowane do osób starszych, które chcą pokazać swoje pasje, talenty i artystyczne zainteresowania. A na finał propozycja dla tych, którzy lubią mocniejsze muzyczne emocje. Od 5 do 7 czerwca odbędą się Dni Jędrzejowa. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia sportowe i dyskoteki pod gwiazdami.
15: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
9: Tylko na Podlasiu przydadzą się dzisiaj parasole. 17 stopni w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 26 we Wrocławiu. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. O koncercie Lionela Richiego, o Hollywood i o tej niesamowitej osobowości, która nawiedzi nas jutro w południe, pogadam za chwilę z Marzeną Rogalską. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla was jeszcze elektroniczny klasyk lat 80. Teraz.

Mieliśmy wspólne tematy non-stop. Wspomina w Vivie swój związek z Anitą Lipnicką John Porter. Fajnie jest znaleźć kogoś, z kim uda się zachować zdrowy rozsądek, znaleźć kompromis. Nazywam to higieną związku, powiedział. A ja tego serdecznie Państwu życzę na nadchodzący weekend z całego serca. To co, pobujamy się teraz razem albo samotnie, jak kto woli? Bob Marley.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Lionel Richie, myślisz, że wziąłby mnie do chórków?
1: Myślę, że mógłby zaryzykować, okay. Ale mnie mógłby wziąć.
0: No ciebie tak, ciebie do przodu, mnie do tyłu. Marzena Rogalska.
1: Chciałam powiedzieć, że na jego koncercie też byłam i taki moment, słuchaj, jak on śpiewa Stuck on You. I wiesz, i cała sala, po prostu cały ten tłum odpowiada mu, śpiewa razem z nim, no ciary. Ja w ogóle mam wielką słabość do niego, kocham jego muzykę, naprawdę uwielbiam człowieka i kocham jego płyty, również koncertowe, bo one mi przypominają tamten moment. Ale Jurek,
0: no.
1: Teraz mnie zapytaj,
0: o co?
1: Jakim światem powieje jutro?
0: Dobra, okej, okay. Słuchajcie, ja już troszkę wiem, więc teraz uwaga.
1: No.
0: Marzena Rogalska, kto przychodzi do ciebie jutro, do twojego programu w samo południe?
1: Pyk. Hollywood w czystej postaci, czyli przecudowna, niezwykle utalentowana, niezwykle kochana, skromna, pozytywna aktorka, tancerka, czyli Izabela Miko.
0: Proszę państwa.
1: To jest taka historia. Słuchaj, Iza jest dojrzałą babką, kompletnie po niej tego nie widać, bo ona się fizycznie nie zmienia. 45 lat, od 15 roku życia na emigracji, co się stało troszkę jakby przypadkiem. Ona się tam zasiedziała w tych Stanach, pojechała sobie na jakieś stypendium i tak już została. I ona jest tak dzielna. Całe to swoje dorosłe życie w Ameryce utrzymuje się, wiesz, z zawodu, robi różne rzeczy, pięknie się rozwija. I ja jestem za każdym razem zachwycona spotkaniem z nią i myślę, że jutro po raz kolejny tak będzie.
0: Jaka to jest mądra kobieta.
1: Ona jest wspaniała.
0: Ale ja ciebie miałem na myśli.
1: A ja? Ta, że mądra?
0: Marzena Rogalska. Już jutro z kolejną, bardzo mądrą kobietą również. Jest powód do celebration?

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl.

0: Radość z jazdy.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Miłośniczka francuskich samochodów luksusowych Belinda Carlyle w radiu Złote Przeboje niestety jeden swój ulubiony samochodzik musiała zostawić w Europie, bo Amerykanie podobno nie umieliby go serwisować. No to teraz Magma i Aisha, czyli piosenka wakacyjna, która powstała usłyszana na wakacjach w ciepłych krajach.

Aisza. Magma i Aisza w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 w wiadomościach będziemy mówić o tym, że fala upałów przetacza się przez Europę. Jakie zagrożenia stwarza to i w Europie, i w Polsce, usłyszycie za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 29 maja. Pora na wiadomości.
10: Pożar w lasach pod Warszawą prawie opanowany. Fala upałów daje się we znaki zachodniej Europie. I konkurs na proboszcza, nowatorski w skali kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Na miejscu działań straży byli m.in. premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Decydujące mają być najbliższe godziny.
11: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
10: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. To wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo, jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. By zachować możliwe do życia warunki, spędza dni przy całkowicie zasłoniętych oknach.
12: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
10: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 zł 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić CV i własną wizję prowadzenia parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów. Teraz czas na rozmowę, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
13: Trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
10: Nowy sposób wyboru jest możliwy dzięki jesiennemu trzeciemu synodowi Archidiecezji Lubelskiej.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
15: Natalia Dobrowolska. Już w tę niedzielę od 15 do 20 w amfiteatrze i na placu Centrum Kultury odbędzie się wielki festyn pod hasłem Kolorowa Farma doktora Max Zdrówko. W programie m.in. animacje, gry i zabawy, sadzenie kwiatów, dojenie krowy, a także koncerty i występy dziecięcych zespołów. Kilka dni później Jędrzejów zabrzmi muzyką ludową. W piątek 5 czerwca od 18 na parkingu przy Centrum Kultury rozpocznie się wydarzenie Nuta od Jędrzejowa, niech nie znika ludowa muzyka. To będzie wielki wieczór pełen tradycyjnych melodii, tańca i wspólnego świętowania pod gołym niebem. Z kolei dla miłośników teatru ciekawą propozycję przygotował Teatr Tête-à-Tête. 12 czerwca o 19 na scenie zobaczymy spektakl Nazywam się Szwejk. To opowieść inspirowana kultową powieścią Jarosława Haska o absurdzie wojny i ludzkiej naturze.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
9: Najpogodniej i najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu 26 stopni, deszcz możliwy na Podlasiu, 17 w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu. Jak intensywnych ćwiczeń cardio potrzebujemy, żeby schudnąć bez utraty masy mięśniowej? Sprawdziłem i powiem wam o 16.30, a to są naprawdę bardzo dobre wiadomości. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

młodości kształcił się na zecera, był muzycznym samoukiem, ale jego ojciec grał na perkusji i co ciekawe pierwszy raz zagrał na scenie jako muzyk, już jako ośmiolatek zastępując wówczas tatę na jednym z koncertów. Występował jako wokalista, perkusista, grał na saksofonie, a nawet spełniał się w roli aktora Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No ale tak w ogóle... To u mnie same. Największe gwiazdy i ich najwspanialsze przeboje lat 80. i 90. John Bon Jovi na przykład. Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja.

0: Spacer po rozbitym szkle zafundowała na menu Lenox, ale sam spacer, nawet nie po rozbitym szkle, zupełnie wystarczy, żeby zadbać o zdrowie. No tak, ale czy sam spacer i ile go być powinno? O tym właśnie teraz powiem wam troszkę więcej.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy szybki marsz pomagają spalić tkankę tłuszczową, ale tu właśnie tkwi jeden powszechny problem. Przy źle dobranym treningu organizm może zacząć tracić masę mięśniową wraz z tłuszczem. Ile więc kardio tak naprawdę potrzeba, żeby skutecznie schudnąć? Badania pokazują, że 150 do 300 minut ćwiczeń kardio o umiarkowanej intensywności tygodniowo zazwyczaj wystarcza, aby osiągnąć znaczną utratę tkanki tłuszczowej. W praktyce oznacza to około 20-40 minut 4 do 5 razy w tygodniu. Nie musimy więc spędzać całych godzin na ćwiczeniach kardio każdego dnia. Kluczowym czynnikiem jest intensywność. Większość ćwiczeń kardio należy wykonywać w strefie drugiej, czyli około 60-70% tętna maksymalnego. W tym zakresie organizm spala tłuszcz jako główne źródło energii, a obciążenie jest na tyle niskie, że umożliwia szybką regenerację. Typową cechą umiarkowanej intensywności jest to, że nadal możemy prowadzić lekką rozmowę w trakcie. Można również łączyć krótkie, intensywne treningi trwające łącznie około 10-15 minut raz lub dwa razy w tygodniu. Pomagają poprawić kondycję i wydolność metaboliczną bez negatywnego wpływu na wyniki treningu siłowego.
1: Dobrze wiedzieć.

0: samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Piątek to tradycyjnie dość trudny czas na drogach, sporo kolizji i wypadków. Na początek Mazowsze, na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Grójcem doszło do zderzenia 3 samochodów dostawczych. Jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na S8 między węzłami Bemowo a Lazurową doszło do awarii osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Utrudnienie też na krajowej 2 w miejscowości Strzyniec w Lubelskiem. Doszło do zderzenia 2 osobówek, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje 9.

0: No to już jest koniec. O 17.30 ostatnie zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak do wygrania i ostatnie radio z limitowanej konkursowej edycji będę miał dla Was za dzisiejsze hasło. Ale najważniejsze jest to, że Beata Kozidrak ma u nas swój program, a ten najbliższy już w niedzielę, w samo południe. No to uwaga, ostatnia podpowiedź. Dzisiejsza zagadka to grafika na froncie płyty. 2 2 4 4 3 0. Co to za hasło i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Dzwońcie, czekam tylko do 17.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już w niedzielę, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Kulen The Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 będziemy ostrzegać. Burze, ulewy, silny wiatr, będzie niebezpiecznie, będzie gwałtownie, gdzie będą obowiązywały ostrzeżenia, powiemy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 29 maja. Na naszej antenie teraz tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burze, ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia dla zachodniej części kraju. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. I Iga Świątek zadowolona po wygranym meczu z rodaczką. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy od alertów IMGW. To będzie noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiS-u przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. To regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość, dlatego prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie, jest duże. Dobrej myśli jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska.
10: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
9: Zgodnie z ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem, igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek w efekcie przerwania koncertu. Policja zatrzymała jedną osobę, 17-letniego gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa.
11: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu.
9: O ćwierćfinał Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Deszcz może popadać dzisiaj tylko na Podlasiu, 17 stopni w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, najcieplej 26 stopni na Dolnym Śląsku, tyle w tej chwili na termometrach we Wrocławiu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje po raz ostatni nagrody w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Ten jej najbliższy program w niedzielę w samo południe. A teraz przy mikrofonie kłania się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

To będzie już chyba koniec, powiedział ostatnio Rod Stewart. W rozmowie z Talk Sport przyznał, że występy planowane na przyszły rok będą najprawdopodobniej ostatnimi w jego scenicznym życiu. W charakterystyczny dla siebie sposób zażartował też, że po zejściu ze sceny mógłby częściej pojawiać się w roli komentatora sportowego. Słuchajcie, tak sobie myślę, że skoro Beata Kozidrak ma u nas swój program w Radiu Złote Przeboje, to może Rod Stewart też powinien do nas dołączyć. Co o tym myślicie, co? Nagrody od Beaty Kozidrak już za chwilę będę miał dla was. Zostańcie ze mną.

Earth, Wind & Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym no najwyższa pora teoretycznie rozdać nagrody w naszej zabawie z Beatą Kozidrak, z tym, że nikt z was, mimo tego, że telefonów i propozycji było całe mnóstwo, nie udzielił poprawnej odpowiedzi, a pytaliśmy dzisiaj o słowo okładka. No, bywa i tak, kochani, ale nie ma się co przejmować. Już od poniedziałku zupełnie nowa zabawa. No, zbliża się Dzień Dziecka. 1500 zł na przyjemności dla najmłodszych. To jest coś. Na razie mówię tylko tyle. Szczegóły na złoteprzeboje.pl znajdziecie, a ja gram wam jedną z najbardziej, moim zdaniem, niezwykłych piosenek grupy Lady Punk. Na co komu dziś? No i trzymam kciuki za weekend, który będzie nam się powoli rozpędzał.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert tanie.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Wyjeżdżamy na drogi i hamujemy, bo na większości wylotówek w dużych miastach korki, czyli taki typowy piątek. Spore utrudnienie na dwójce między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, na szczęście brak rannych. Zablokowany pas szybki w kierunku Warszawy, wprowadzono tam przejazd pasem wolnym. Utrudnienie też na S8 między węzłami Bemowo i Lazurowa. Doszło do awarii osobówki, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku.
14: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: The Road to Hell i Chris Ria z pozdrowieniami dla tych, którzy kochają słuchać największych przebojów lat 80. i 90. Za kółkiem Wojtek Babiarczyk, trzeba się będzie skupić mimo wszystko, nawet jeśli w samochodzie słuchacie Radia Złote Przeboje.
1: Tak, ale mam nadzieję, że te największe kawałki lat 80. i 90. bezpiecznie dowiozą was do celu. Dzisiaj będzie się działo i to dużo. Przed godziną 19 połączę się z Piotrem Jaworskim. On jest dzisiaj na wyjątkowym koncercie z Kawiński Tkaczyk. Na jednej scenie panowie świętują 50 lat. Dostaną wyjątkowy prezent od Radia Złote Przeboje, ale o tym na razie cicho, że Piotr Jaworski zdradzi. Po godzinie 19 będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie, a to nie koniec niespodzianek. Do 22.

0: Nazwa tego zespołu pochodzi od francuskiego magazynu mody. To Depeche Mode i on tak naprawdę zaczyna weekend z radiem Złote Przeboje. A po godzinie 18:00 wiele niespodzianek was czeka, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. 18 na zegarach, a to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
5: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2-6-4. W niedzielę czekają pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie spotkania na mączce. W Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. W Paryżu za to trwa mobilizacja policji, bowiem rok temu, gdy PSG sięgnęło po tytuł w mieście, wybuchły zamieszki.
5: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
8: Pogoda.
4: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro parasole proszę mieć w pogotowiu, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Poznania. Tam nawet do 24. Panie i panowie, po królewsku zaczynamy kolejny weekend ze złotymi przebojami. Minuta po godzinie 18. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek coś, co sprawi, że w naszych żyłach krew płynąć będzie zdecydowanie szybciej. To Shakira.

0: Lubię na początek weekendu zaskakiwać was takimi genialnymi polskimi numerami. Manam Luciola, to był rok 84, prawie 9 minut po godzinie 18. Na dziś o 19.30 na Torwarze rozpocznie się wielkie muzyczne wydarzenie i zarazem początek trasy koncertowej Królowie Życia. 50 lat na scenie, a na jednej scenie pojawią się Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, pojawią się także goście i o nich między innymi jeszcze przed 19.00 opowie wam Piotr Jaworski. Połączymy się bezpośrednio z Torwarem w Warszawie. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na zespół, który założyli dwaj bracia. Nigdy nie przypuszczali, że zrobią taką wielką karierę. Wielokrotnie w wywiadach powtarzali: nie no, założyliśmy zespół tak dla żartów. A że się udało, to chyba dobrze. Right Side Fred już teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: La Bamba i oczywiście Los Lobos w Radiu Złote Przeboje. Kwadrans po godzinie 18. Pamiętacie jeszcze ten wielki przebój Urszuli? Konik, strzewa koń na biegunach. To słynny Konik. Niedawno z Urszulą w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tym, jak tworzył się ten album, na którym właśnie znalazł się ten słynny Konik. No, Urszula po latach tak to wspomina.
1: Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: Jak tylko pojawia się piosenka Konik Urszuli, to ja zawsze czekam na sam koniec, gdzie tam pojawia się patataj, patataj, patataj, patataj. No a teraz w Radiu Złote Przeboje kolejny wielki przebój Urszuli. To Niebo dla Ciebie.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
16: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
15: I dla dzieci z rodzicami.
17: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Utrudnienie na czwórce na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Doszło do awarii ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Ruszył też remont autostrady A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace prowadzone są na prawym pasie trasy. Wprowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych. Ten remont potrwa do października.
1: Radio Złote Przeboje 9

To jeden z najważniejszych duetów lat 80. w Radiu Złote Przeboje. Doskonale wam zapewne znane Mike Oldfield i Maggie Reilly. To już za 24 minuty będzie 19. To teraz pora na gwiazdę, która lubi zaskakiwać swoich fanów kolorami włosów. Jak zobaczyłem w ostatnich wpisach tej artystki, no to miała takie różowo-fioletowe. A już niebawem ta artystka świętować będzie swoje 73. urodziny. Jest w doskonałej formie. Już za kilka tygodni wyrusza w takie krótkie tournée po Portugalii. No to już odkrywam karty, o kogo chodzi. No mam nadzieję, że od razu rozpoznaliście po pierwszych tak. A jak nie, no to już podpowiadam wam, że to Cyndi Lauper w radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut połączymy się z Torwarem, gdzie dzisiaj wielkie muzyczne wydarzenie i o nim już za moment. Bądźcie z nami.

0: Ta piosenka sprawia, że pod stopami czujemy gorący piasek. Mr. President, no i Coco Jumbo w radiu Złote Przeboje. Za 16 minut będzie 19, a dzisiaj w Warszawie na Torwarze rusza niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie świętować będą 50 lat na scenie, a na miejscu jeszcze przed koncertem na Torwarze jest Piotr Jaworski. Piotrze, dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór właściwie, tak, powoli już tu się gromadzi publiczność, bo o 18.00 Torwar został otwarty i oczywiście to jest tak na koncertach takich gwiazd jak Kombi, że są ludzie, którzy grzecznie zajęli miejsca siedzące, gdyż czują, że to będzie długi koncert i muszą sobie posiedzieć, ale są ludzie, którzy już są pod sceną i już zajmują te najlepsze miejsca, gdzie najlepiej słychać, widać, gdzie można się najlepiej bawić. I teraz, słuchajcie, spróbujmy sobie uświadomić, kiedy to było te 50 lat temu, kiedy Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, oni mówili nam już dzisiaj, że Grzegorz mówił, że za 50-lecie przyjęli ten moment, kiedy założyli wspólnie zespół Kombi. Jak myślicie, co się wtedy działo w Polsce, żeby jakoś tak spróbować znaleźć się w tym momencie? No to wyobraźcie sobie, że otwarto Gierkówkę, czyli jedną z pierwszych dwupasmówek w ogóle w Polsce, bo nie było takich dróg wtedy. No i to był mniej więcej ten moment, kiedy polscy siatkarze na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu pokonali Związek Radziecki i to było zwycięstwo polityczne i nasi zdobyli wtedy złoty medal. To była drużyna trenera Wagnera. Jakże to było dawno temu, to się w głowie nie mieści. I teraz, co jest najbardziej fenomenalne w tym, co Grzegorz i Waldek robili razem, to jest to, że oni przez te 50 lat w każdej dekadzie dawali nam kolejne hity, kolejne przeboje. Nie było takiego momentu, w którym daliby o sobie zapomnieć. Tworzyli, tworzą i będą tworzyli i są niesamowicie czynni artystycznie. Najpierw to był zespół Kombi, później, kiedy Kombi się rozwiązało, to pierwsze Kombi, Grzegorz Skawiński założył Skałokera i to była też kapela, w której grał z Waldkiem Tkaczykiem. Potem wszyscy pamiętamy erę ONA i Agnieszki Chylińskiej, no a później to drugie Kombi, takie bardzo dance'owe, bardzo taneczne, ale ponieważ szykujemy się do koncertu, na którym będą właściwie z każdej dekady i z każdego projektu piosenki, utwory, to trzeba powiedzieć, muszę powiedzieć, że ten koncert zapowiada się naprawdę bardzo rockowo. Kombi zawsze na koncertach było kapelą taką super rockową i pewnie dlatego, że to jest naprawdę duży wysiłek, no to wyobraźcie sobie, o proszę, to ze sceny są dźwięki, powoli zaczyna się tu dziać. Słuchajcie, pewnie dlatego, że to jest koncept rockowy i wymaga dużo energii, to i Grzegorz i Waldemar w tej chwili już zamknęli się w swoich garderobach i wyciszają przed koncertem, łapią taką dobrą energię, która pozwoli im bite dwie godziny na tej scenie spędzić. Tak to ma wyglądać.
0: Super, Piotrze, to jeszcze dodaj, co tam dzisiaj węczysz fantastycznego, powiedz, tak w dwóch słowach.
1: No to tak, na koncercie wszystkie piosenki to największe hity, jakie znacie, absolutnie. Na pewno koncert kończy Słodkiego Miłego Życia, ale potem jeszcze będą bisy i będę miał naprawdę zaszczyt i wielką przyjemność Grzegorzowi Skawińskiemu i Waldkowi Tkaczykowi wręczyć złote płyty od radia Złote Przeboje w podziękowaniu za wszystkie złote przeboje, które nam dali. Tu się będą się działy fenomenalne rzeczy. Jeśli macie jeszcze czas, to przybywajcie. Torwar, zaczynamy o 19.30.
0: To był Piotr Jaworski, prosto z Torwaru. A my gramy wam chyba jedną z najpiękniejszych ich ballad. Królowie Życia, to był rok 81. No i zespół Kombi.

0: Jak to nie kochać takich dźwięków z lat 80. Zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a po godzinie 19 mam dla was jeszcze jedną wielką niespodziankę. Ja nie opowiem wam już za kilka minut. Zostańcie zatem koniecznie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
4: 3, 2, 1.
3: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19 przed nami najświeższe informacje sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalena i Ukrainka Julia Storodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dopiero dziś złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd PKOL-u.
15: Pogoda.
14: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro niewielkie przejaśnienia w paśmie od Suwałk aż po Białystok. Gdzie indziej przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Gdańsku 17 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam nawet do 23. To już prawie minuta po godzinie 19:00, no to z taką pozytywną energią zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie ktoś z Was otrzyma bilety na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, ale o nim opowiem za kilka minut. Na dobry początek, Gloria Gaynor.

Ta artysta, który w latach 80. bardzo mocno na Wyspach Brytyjskich promował muzykę ragga, to był Eddie Grant. 8 minut po godzinie 19. Jeśli kochacie dźwięki tego zespołu, to oczywiście zespół Dire Straits, no to nie możecie ominąć wielkiego muzycznego wydarzenia Dire Straits symfonicznie. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie do Poznania na 15 czerwca, ale musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma trafić to wyjątkowe zaproszenie. 22, 4, 4 i 3, 0, finał naszej zabawy jeszcze przed godziną 20, zatem dzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0. Dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. No a teraz dziewczyny, które gdyby nadal nagrywały, nadal koncertowały, to gwarantuję wam, że ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. No i chyba wszystko już jasne. Spice Girls w piątkowy wieczór w Radio Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

O napisanie tej piosenki do trzeciej części filmu Rocky poprosił sam Sylvester Stallone, no i wyszedł naprawdę genialny numer, który w 2026 roku no brzmi w głośnikach naprawdę rewelacyjnie. Eye of the Tiger w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19. Miało być hucznie, miało być z niespodziankami, a tu proszę bardzo, 80. urodziny Cher, no przeszło jakby tak bez echa. Gwiazda postanowiła jednak nie zrobić dużego zamieszania wokół siebie, postanowiła w ciszy i spokoju ze swoim partnerem świętować 80. urodziny, ale już zapowiedziała, że szykuje coś specjalnego i to jeszcze pod koniec roku. No bardzo jestem ciekaw, czym ta gwiazda może nas jeszcze zaskoczyć. No to niech zaśpiewa Cher już teraz w radiu Złote Przeboje.

Ależ nam się romantycznie zrobiło w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Christopher Cross, artysta, który już niebawem zapowiedział to w mediach społecznościowych, wyrusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. 22 44 30, cały czas czekam na wasze sygnały, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie do Poznania na 15 czerwca na koncert Dire Straits symfonicznie. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. 22 44 30.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Thank you.

Zanim podbił listę przebojów, ten artysta skończył szkołę, no i pracował jako zawodowy cukiernik DJ Bobo w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. No a teraz, jeśli możecie, to dajcie zdecydowanie głośniej radio, bo sięgam po debiutancki album zespołu Jam. No i z tego albumu gram wam chyba najbardziej znany kawałek w Polsce. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy jesteście teraz w domu, czy jedziecie samochodem, a może Radia Złote Przeboje słuchacie na aplikacji spacerując po waszym mieście, to dajcie głośniej, bo będziemy się delektować tymi dźwiękami. Czerwony jak cegła i Jam.

0: niedawno pojawiła się informacja, że Phil Collins wraca do zdrowia, jeszcze w tym roku chce także wskoczyć do studia nagraniowego, no i czymś zaskoczyć swoich fanów. To mam nadzieję, że się uda. Trzymamy mocno kciuki, no i czekamy na choćby takie piękne numery z lat 90. jak ten Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20, 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie, który odbędzie się w Poznaniu 15 czerwca. Po drugiej stronie telefonu jest Magda. Dobry wieczór, Magdo.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jak tam rozpoczął ci się, dziewczyna, weekend? Co tam porabiasz? Powiedz.
1: No weekend rozpoczął się bardzo sympatycznie, bo dzisiaj mamy w ogóle z mężem 5. rocznicę ślubu.
0: Och, no to wszystkiego
1: i
0: najlepszego.
1: I jeszcze moje imieniny.
0: Ojej, no to świętowania tak, będzie pewnie do niedzieli do północy.
1: Oj, pewnie tak.
0: Dobrze, słuchaj, zadzwoniłaś do nas i przekonałaś mnie do tego, żeby właśnie to wam wręczyć zaproszenie, bo jest okazja właśnie w czerwcu. Co takiego się wydarzy u was?
1: No w czerwcu się wydarzą 55. urodziny mojego męża.
0: Jak ma mąż na imię?
1: Sławomir.
0: A Sławomir jest gdzieś tam obok?
1: Jest, oczywiście, że jest.
0: Sławku, jesteś?
2: Jestem, cześć.
0: No Sławku, witamy cię bardzo gorąco w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, no masz fantastyczną żonę. Ona tak mnie przekonała, nagrywając się na naszą sekretarkę, no że postanowiłem to właśnie wam wręczyć to zaproszenie.
2: Juhu, jest! Rewelacja! Wspaniale!
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić.

0: Być fajny prezent i to na początek weekendu. Więc gratulacje wielkie, przeżywajcie na koncercie Dire Straits symfonicznie, a potem zadzwońcie do nas i powiedzcie, jak było, okej?
1: Okay? Super, no, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, trzymajcie się ciepło i słonecznego weekendu wam życzę. No to proszę bardzo, jedno podwójne zaproszenie na Dire Straits symfonicznie już trafiło w dobre ręce, a w weekend słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje, bo też będę miał dla was bilety. No a teraz pokołyszemy się w rytm tej piosenki Madonna.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Do

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Reklama.
10: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie spotkamy się m.in. z Anitą Lipnicką, która opowie o swoich muzycznych idolach sprzed lat. A na dobry początek długość dźwięku samotności i Myslowic.

0: Brytyjski kultowy zespół New Order w radiu Złote Przeboje. A my wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy także historię powstania tych największych polskich złotych przebojów. To teraz posłuchajcie, jak zrodził się chyba najbardziej gorący kawałek zespołu Big Day, czyli w dzień gorącego lata.
1: My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń w świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy. Kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów. Wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w dzień gorącego lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
2: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić? No nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić?
1: Na szybko, chodziło o
2: to. I Marcin
1: na szybko,
2: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni. Pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lasować. Tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest no najbliżej chyba, najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
1: Tak, tak. Oni mieli
2: pierwszy
1: pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić,
2: ale tak naprawdę
1: bez sensu.
2: Kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie powiedziałabym nawet. Kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
0: Jak to pięknie zespół Big Day swój kawałek w dzień gorącego lata nazwał monsterem. A my latem obiecujemy wam grać ten kawałek bardzo często. Mam nadzieję, że on będzie właśnie w takie upalne dni idealnie nas chłodził. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na piosenkę, która tak naprawdę otworzyła solo drogę do kariery temu artyście. Przed wami Limal, prosto z filmu Niekończąca się opowieść.

0: Agnieszka Chylińska, zespół ONA, no i słynne koła czasu w Radiu Złote Przeboje, a my wieczorową porą pozostajemy przy polskiej muzyce. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anitą Lipnicką. Zapytałem ją, czy pamięta jeszcze swoich idoli muzycznych sprzed lat, jaka muzyka najbardziej ją kręciła w młodości.
1: Strasznie mnie poruszał też David Bowie, mimo że byłam dziewczynką małą, a odkryłam go też przez film. Film Labirynt, czyli film dla dzieciaków zrobiony, do którego on stworzył soundtrack, całą ścieżkę dźwiękową i też śpiewał i występował w roli, był aktorem w tym filmie. David Bowie, on mi się nawet przyśnił raz i wyobraź sobie, mówił świetną polszczyzną w tym śnie, w ogóle cały czas mówił po polsku do mnie. Gdzieś byliśmy na jakimś dachu, oglądaliśmy miasto nocą migoczące i ucięliśmy sobie taką pogawędkę. David Bowie i ja w języku polskim. No oczywiście było też mnóstwo polskich wykonawców, którzy mnie inspirowali. To był zespół Manam, który kochałam. Właśnie Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, Republika w ogóle. Bardzo też na mnie jakoś działała. No i tak, a i od początku jakoś, jak byłam młodą dziewczyną, to lubiłam takie bardziej akustyczne historie. Byłam też wielką fanką początkowo, miałam 14-13 lat, zespołów z gatunku poezji śpiewanej.
0: O ulubionych artystach z młodości Anity Lipnickiej moglibyśmy jeszcze pewnie godzinami rozmawiać. Na w Radiu Złote Przeboje zespół, którego mam nadzieję również w młodości słuchała Anita Lipnicka, to The Stranglers i Golden Brown.

0: Takie dźwięki idealnie regenerują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a już za moment też szczypta włoszczyzny. To będzie Eros Ramazzotti i jego chyba najpiękniejsza ballada z lat 90. Zostańcie z nami.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tonie M w Radiu Złote Przeboje, skoro dziś wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy początki ich muzycznych debiutów, to warto na moment zatrzymać się przy karierze liderki zespołu Wanda i Banda, czyli Wandy Kwietniewskiej. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała początki z zespołem Lombard.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale, wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece, więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgoszki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam.

0: po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana i jakby, a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
1: Od wspomnień w piątkowy wieczór na pewno jeszcze nie uciekniemy, bo teraz pora na artystę, który w latach 80. swoje piosenki błyskawicznie windował na szczyty list przebojów i to na całym świecie. Przed wami Shakin' Stevens.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Dobry wieczór i jeszcze raz dobry wieczór. Piątek, piąteczek, piątunio, ostatni piątek maja, ostatni weekend maja również przed nami. Weekend właściwie można by powiedzieć, że już się rozpoczął. No chyba, że ktoś jutro jeszcze z samego rana idzie do pracy. No to jest troszeczkę ciężej, ale poza tym to można sobie po prostu poodpoczywać. Ja jednoczę i solidaryzuję się z tymi, którzy w weekend pracują, pozdrawiając i ściskając was obiema rękami. To znaczy jedną, bo drugą mam nieco zajętą w tym momencie, ale dobrze, o, nie będę się tym zajmował. Dobry wieczór, Michał Pustuła, kłaniam się nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, wieczorne spotkanie w Radiu Złote Przeboje. A dziś mamy i mówię to zupełnie serio, już końcówkę maja, 29. Imieniny Teodozji, Magdaleny, Magdy i Teodora. Jeszcze przez 3 godzinki świętujecie w ten 149 dzień roku, 216 dni jeszcze w tegorocznym kalendarzu przed nami. Słońce zaszło zupełnie niedawno, bo skoro mamy minutę po 21, to dokładnie 24 minuty temu zaszło słońce, czyli o 20.37. Dzień trwał 16 godzin i 5 minut. Jeżeli chodzi o weekend, to ten zapowiada się burzowo-deszczowo. Jutro 19 stopni i burza z deszczem, w niedzielę 18 stopni i deszcz. Takie są prognozy. Na pierwszy dzień czerwca synoptycy prognozują także opady deszczu i 21 stopni. No ale ten deszcz, wiedzą to wszyscy ci, którzy zajmują się ogrodnictwem, bądź też uprawą czegokolwiek, nawet i rzeżuchy w doniczce, wiedzą, że deszcz jest po prostu potrzebny, bo jest sucho, tak jakbyśmy pieprz siali co najmniej. Nie pieprzem, nie sianiem, ale tym, co jest grane, będziemy się dziś zajmować. Jak zwykle na początek czeka nas spotkanie z wielką literaturą, przez duże L, czyli z książką Odmęt Jacka Łukawskiego. Kolejny odcinek na naszej antenie, no a później słów kilka jeszcze dodam o tym, co do 22. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja literacka. Jacek Łukawski, Odmęt. Audiobooka wydawnictwa Storytel czyta Wojciech Masiak.
6: Kilka kroków dalej teren zaczął opadać. Pomarańczowe światło latarni było coraz bliżej. Wdzierało się w gęstwinę, wydobywając z mroku wąską ścieżkę. Ścieżkę prowadzącą do ulicy. Wolczuk odetchnął z ulgą, przeczesał dłonią włosy i otrzepał ubranie. Poprawił się na tyle, na ile to było możliwe w kilkanaście sekund. Jeszcze raz, na wszelki wypadek, sprawdził kieszenie i wtedy to usłyszał. Trzask. Taki, jaki wydaje sucha gałąź, gdy ktoś na nią nadepnie. Z tyłu, za plecami. Odwrócił się z paralizatorem w dłoni i zamarł. Przez ten cholerny blask latarni w pierwszym momencie nie mógł przeniknąć wzrokiem ciemności. Dopiero po chwili zaczynał odróżniać jaśniejsze plamy pni. Brak ruchu. Las żyje, drewno czasem trzeszczy samo z siebie. Poruszane wiatrem korony drzew wywierają duże siły na pnie i gałęzie poniżej. Zwierzęta również wydają różne odgłosy. Pewnie łamią racicami patyki. Wolczuk wątpił, aby w tym niewielkim lasku były sarny, ale kto wie? Był pewien, że to nie policja. Upłynęło zbyt mało czasu, by zdołali ściągnąć ludzi do przeszukania terenu, a nawet jeśli, to w tej chwili leżałby już prewencyjnie skuty kajdankami. A więc wiatr lub zwykłe naprężenie materiału, może obumarła gałąź, w której przestały już krążyć soki, może... To niebywałe, jak jedna nagła, przecież oczywista myśl może człowiekiem wstrząsnąć. To on. Wolczuk dostrzegł niewyraźny zarys postaci, stojącej przy drzewie, może opierającej się o pień. Kilka, może kilkanaście metrów dalej. W miejscu, do którego nie docierała wątła łuna latarni. Ciemniejsza plama, ledwie dostrzegalna, wtapiająca się w otoczenie, gdy tylko zatrzymać na niej wzrok. Nie potrafił powstrzymać panicznego strachu, który nagle nim owładnął. To nie był już jakiś żartowniś, którego gonił uliczkami Chęcin, tylko nieobliczalny psychopata. Bezwiednie wcisnął przycisk paralizatora. Łuk elektryczny zaterkotał niemrawo między elektrodami i zgasł. Wolczuk odwrócił się i rzucił do ucieczki. Ścieżką w dół, ledwo utrzymując równowagę. Wybiegł z krzaków, w ostatniej chwili omijając metalowy kosz na śmieci. Ulica była pusta i nieruchoma, jak zatrzymany kadr. Odgłos spiesznych kroków do niej nie pasował. Brzmiał obco, a mimo to nie przyciągał niczyjej uwagi. Nie było nikogo, kto mógłby go usłyszeć. Nikogo, prócz Wolczuka i kogoś, kogo zostawił za plecami. Kogoś, kto mógł biec w ślad za nim. Może go doganiać, może nie. Wolczuk nie obejrzał się, by to sprawdzić, nie od razu. Strach dodał mu sił. 100 metrów niżej, na łuku drogi bielał róg kamiennego muru, który odgradzał siostry Bernardynki od świata. Od południa, tuż przy ulicy, oddzielony od niej chodnikiem, wydawał się niewysoki, ale klasztor stał 100 metrów dalej, przy ulicy Małogoskiej, która biegła niżej. Dużo niżej. Na łuku różnica poziomów wynosiła 11 metrów. Dlatego wybudowano tu schody. Kamienne, dość szerokie, z metalowymi estetycznymi poręczami, pozwalały bezpiecznie pokonać spadek. Malowniczo oświetlone i równie puste jak ulica. Biegły wzdłuż muru, który opadał łagodnie, o wiele łagodniej niż teren. W najwyższym miejscu osiągał wysokość niemal 8 metrów, może trochę mniej. Wolczuk zwolnił, tuż przed pierwszym stopniem, żeby nie połamać nóg. Mimo to starał się utrzymać jak najszybsze tempo. Jeszcze tylko kilkanaście metrów. Ostatnie 3 schodki i już był na dole. Na prostym, równym chodniku. 30 metrów od Małogoskiej. Teraz w końcu mógł się odwrócić bez ryzyka, że skręci kark. Mógł się wreszcie upewnić, czy ktokolwiek go goni. Przeszło mu przez myśl, że to bezsensowne, że tamten koleś zbyt dużo by ryzykował, że nie powinien być tak głupi. A jednak był. Na górze schodów. Skurwiel. Wolczuk poczuł nagły zastrzyk adrenaliny i przyspieszył. Wybiegł zza rogu na ulicę. Głuche uderzenie. Łoskot przetaczającego się po karoserii ciała. Spóźniony, krótki pisk hamulców. Obudowa paralizatora pękła, uderzając o krawężnik. Wypadły z niej baterie. But znieruchomiał na asfalcie kilka metrów dalej. We wstecznym lusterku obiekty są bliżej niż się wydaje. Ciało zdawało się leżeć tuż za tylnym zderzakiem. Awaryjne światła pulsowały. Silnik zakrztusił się i zgasł. Rozdział 7. Środa. 45. Godzinę przed wschodem słońca mżyło, a o świcie pojawiły się mgły. Ich wątłe pasma snuły się wśród drzew, gęstniały między basztami i spływały leniwie ku miastu, którego latarnie pogasły nagle jak zdmuchnięte gromnice. Wąskie uliczki pogrążone były w ciszy. W wilgotnym letargu, który oblepiał fasady uśpionych domów, skapywał z dachów, szklił się na bruku i wsiąkał w klaustrofobiczne podwórka. Chęciny wydawały się szare, depresyjne i milczące niczym miasto duchów. Dariusz Kryński opierał się o ścianę i patrzył w milczeniu na elektryczny czajnik. Czekał, aż woda się zagotuje i będzie mógł sobie zalać kawę. Sobie i Karolinie, która kończyła papierkową robotę kilka pomieszczeń dalej. Po 2 czubate łyżeczki na kubek. Drugi raz, odkąd wrócili na komisariat i pewnie nie ostatni. Stary kazał na siebie poczekać. Był już w drodze. Wkrótce miał też przyjechać prokurator od sprawy Beaty Chmielewskiej, dlatego w dochodzeniówce poza Karoliną pracowało już więcej osób. Przyszli wcześniej, żeby przygotować dokumenty, by niczego nie brakowało. Kliński obiecał, że nastawi więcej wody, aby starczyło i dla nich. Kilkanaście minut później przyszli kolejni i na korytarzu zrobiło się gwarno. Chcieli wiedzieć, co wydarzyło się w nocy. Rozeszli się dopiero, gdy komendant wjechał na parking. Nie na długo, bo od wejścia zarządził odprawę. To sytuacja bez precedensu. Starał się mówić rzeczowo i spokojnie, ale nie potrafił ukryć zdenerwowania. Statystycznie niemożliwa kumulacja zdarzeń w tak krótkim czasie. Tu? Spytał, wskazując palcem na podłogę. Tu, do cholery? Nie oczekiwał odpowiedzi i nie musiał mówić nic więcej. Wszyscy dobrze wiedzieli, że przez ostatnie kilka lat były w okolicy może 2-3 zabójstwa i kilka usiłowań. Wszystkie miały wspólny mianownik w postaci alkoholu. Alkohol i kuchenny nóż, siekiera albo młotek. Typowe sprawy, żadnej filozofii. Myśli szef, że to się łączy? Spytał jeden z operacyjnych, Killem? Z tą nocną dziesioną? Myślę, że za dużo tego jak na kilka dni, zwłaszcza z tymi z piaskowni. Już w tej chwili w Wojewódzkiej się tym interesują i zaraz zaczną patrzeć nam na ręce. Burmistrz też będzie naciskać, jestem pewien, bo mu się to nie wpisuje w propagandę sukcesu, a za 2 lata wybory. No, pokiwał głową, uznając najwyraźniej, że dostatecznie nakreślił problem i zmotywował ludzi. Dlatego chcę, żeby każde z was miało oczy i uszy otwarte, szczególnie dzielnicowi. Podkreślił. Podpytajcie, kogo się da w swoich rejonach. Może ktoś coś słyszał, widział, cokolwiek. Reszta to samo. Robić swoje, ale w miarę możliwości zbierać informacje. Poza tym chcę, aby współpraca z prokuratorem była wzorowa. Zastrzegł. Zawsze jest, komendancie. Zauważyła policjantka ubrana po cywilnemu. Teraz ma być bardziej, zrozumiano? Świetnie. To przechodzimy do zwykłych spraw. Wyciągnął z teczki wydruki, a reszta jak na komendę otwarła notatniki. Nie ma wyników. Mandaty, zatrzymania, wygląda to źle. Standardowa codzienna mantra. Dlatego musimy wzmóc... Przerwał, gdy do pokoju zajrzał dyżurny z informacją, że przyjechał prokurator. Niech poczeka w moim gabinecie 5 minut. Chrząknął. Jest źle, więc trzeba wzmóc. Tym razem uwinął się szybciej niż zwykle. Każdy i tak wiedział, o co chodzi. Znał to na pamięć. Wyniki, bieżące informacje, zadania i jazda w rejon, jak co rano. Naturalnie kilka osób zostało na miejscu, zgodnie z grafikiem. Karolina z Dariuszem również. Mimo, że byli już po pracy, musieli poczekać, aż komendant skończy spotkanie z prokuratorem. Spotkanie, na które zabrał raport Karoliny. 46. Zostali wezwani po godzinie, mimo że prokurator nie opuścił gabinetu. Najpierw Kaniewska, a po 20 minutach Kryński. Gdy mijali się w drzwiach, Karolina uniosła brwi i wykrzywiła usta. Jakby chciała dać do zrozumienia, że ta rozmowa była niepotrzebna, bo i tak wszystko jest w raporcie. Kryński skinął głową, domyślił się, że stary chciał zrobić dobre wrażenie. Uznał więc za stosowne zameldować się oficjalnie, regulaminowo i na baczność. Nie zdążył tego zrobić. Jest i nasz miłośnik psów. Prokurator Pajner zgasił papierosa. Popielniczka była niemal pełna. Pomimo uchylonego okna w pomieszczeniu unosiły się smugi tytoniowego dymu. Komendant siedział za biurkiem, przodem do drzwi. Na blacie pomiędzy teczkami stały opróżnione filiżanki. Dzień dobry, powiedział wolno Kryński, nie rozumiejąc, o co chodzi. W zeszłym tygodniu przy samochodzie sugerowaliście, że ofiary mogły przewozić w bagażniku psa, przypomniał Pajner. Nie wiem, czemu mi to wtedy przyszło do głowy, odparł zakłopotany. Prokuratora poznał od razu, ale miał nadzieję, że zadziała to tylko jednostronnie. Siadaj, Darek. Komendant wskazał puste krzesło. Rozmawialiśmy właśnie o nocnej interwencji i mamy kilka pytań. Tak korzystając z okazji, że jest akurat pan Arkadiusz, dodał wymijająco. Spojrzał na prokuratora, a gdy ten nie podjął tematu, sięgnął po wydruk Karoliny. Chrząknął, szukając odpowiedniego fragmentu. Ponownie zwrócił się do Kryńskiego. Kiedy dotarliście na miejsce, ofiara dawała oznaki życia, sugerujące, że wymaga natychmiastowej pomocy. Tak, potwierdził Kryński. Sierżant Kaniewska natychmiast wezwała karetkę, a ja zająłem się poszkodowanym. Kaniewska napisała, że nie zrobiłeś tego natychmiast. Prawie natychmiast, doprecyzował. Wcześniej wykonałem kilka zdjęć. Ale nie trwało to dłużej niż 10 sekund, może 15. Dodał ciszej, widząc porozumiewawcze spojrzenia. Następnie przystąpiłem do udzielania pomocy. To pogwałcenie procedur, prawda, panie aspirancie? Spytał Peiner. Formalnie tak, ale w regulaminie nie ma miejsca na ale, upomniał komendant. Podejrzewam więc, że miał pan dobry powód, by się narazić na nieprzyjemności.
4: Jacek Łukawski, Odmęt. Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Obiecałem wam na samym początku, tuż po godzinie 21, że będziemy sobie opowiadać jeszcze słów kilka o tym, co do 22 na antenie. Nie, wcześniej nie było czasu, bo jak słyszeliśmy, był odmęt Jacka Łukawskiego, który czytał Wojciech Masiak. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście i zapraszamy na część kolejną, która już w przyszłym tygodniu po 21 w magazynie, co jest grane, w piątkowym naszym wydaniu tego magazynu się pojawi. No a już teraz powiemy sobie między innymi, jak zrobić dziecku paszport na wakacje. To w ramach naszej akcji poradniczej, ale również czegoś dla dzieci i młodzieży, bo za chwilkę wojewoda Józef Bryk opowie o jutrzejszym fajnym wydarzeniu przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. No i w związku z zupełnie inną sprawą, ale związaną z wojewodą, zajrzymy także do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie, bo tam w minionym tygodniu coś ciekawego się i ważnego jednocześnie się wydarzyło. No to najpierw o imprezie jutrzejszej i o tym, jak wyrobić paszport, pogadamy, no a później właśnie do Jędrzejowa się przeniesiemy. Dziś także podsumujemy wiadomości sportowe minionego tygodnia, także wszystko na antenie się pojawi, zgodnie z planem.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja edukacyjna i poradnicza.
5: I przyznać wam się muszę, że tutaj miałem zagwozdkę taką, czy to jest audycja edukacyjna i poradnicza, czy jednak jest to coś dla najmłodszych, czyli dla dzieci i młodzieży. No i najpierw właśnie zajmiemy się tą częścią poradniczą, albo i odwrotnie, w każdym razie o jutrzejszej imprezie przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, a także tym, co dziać się będzie w środku, a więc będziemy jednak radzić i doradzać, i podpowiadać, więc dlatego ten dżingielek się tutaj nam na antenie pojawił. Dlatego już teraz na antenie wojewoda Józef Bryk o tym, co jutro w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Józef Bryk.
2: Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę organizujemy na terenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydarzenie pod nazwą Zrób dziecku paszport. Od godziny 8 do godziny 15 wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wnioski o wydanie paszportu dla tych najmłodszych, dla naszych dzieci. W tym dniu w celu ułatwienia będzie otwarty parking naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego, bezpłatny oczywiście parking. Umożliwimy wejście do Wydziału Paszportowego, również wejście głównym, czyli tym wejściem A, w celu ułatwienia. W tym samym dniu od godziny 12 do 17, żeby uatrakcyjnić ten dzień, zorganizowaliśmy festyn rodzinny na terenie urzędu naszego. Będą liczne atrakcje, czyli takie wesołe miasteczko dla dzieci, liczne zabawy, konkursy. Jak zwykle pod urzędem będzie to ciekawa impreza dla naszych rodzin. W tę imprezę włączyły się różne instytucje, czyli tutaj policja, Straż Graniczna, wojsko, Straż Pożarna, areszt śledczy, Straż Graniczna, Administracja Skarbowa, 12 instytucji, które są, oni bardzo chętnie przyjeżdżają do nas ze swoimi stoiskami, namiotami, aby uatrakcyjnić ten dzień dla naszych najbliższych i dla naszych rodzin. Więc serdecznie zapraszamy na sobotę 30 maja w godzinach 8:15 i od 12 do 17 na piknik rodzinny.
5: A o szczegółach tej części technicznej, tej części formalnej dotyczącej wyrobienia najmłodszym paszportu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim opowie zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Gałczyński.
7: Szanowni Państwo, ja może tak troszeczkę z części technicznej. Co jest najważniejsze? Należy pamiętać, aby mieć ze sobą zdjęcie. Zdjęcie ma być nie starsze niż 6 miesięcy. To jest dla nas, dla Wydziału, normalny dzień pracy. Będziemy, tak jak Pan Wojewoda podkreślił, od 8 do 15. W tym dniu będzie także czynna nasza kasa. Przyjmujemy płatności gotówkowe, bezgotówkowe. Bezwzględnie należy pamiętać także o tym, że dla wydania paszportu dla najmłodszych potrzebna jest obecność lub zgoda obojga rodziców. Zgoda może być wyrażona w formie elektronicznej za pomocą strony gov.pl. Zapraszamy także wszystkich do korzystania z naszej infolinii, jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, oraz także z naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco w dostępnej formie i treści przedstawiamy wszystkie istotne informacje. Co do opłat, 140 zł osoby dorosłe, 30 lub 70 dzieci, w zależności od wieku lub też ulgi, jaką dana osoba posiada.
5: Nie ma co ukrywać, że ta akcja, żeby wyrobić dzieciom paszport, związana jest rzecz jasna z przypadającym 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dzieci, który wypadnie w poniedziałek. No ale nie ma co ukrywać, że ta akcja związana jest także ze zbliżającymi się wakacjami. Także jeżeli wasze paszporty są na przykład przeterminowane albo ich jeszcze nie macie, to warto tematem się zainteresować. A jeżeli chodzi o dotychczasowe działania w tej kwestii mieszkańców województwa świętokrzyskiego, to o nich także kilka słów wicedyrektora.
7: W chwili obecnej w tym roku obsłużyliśmy blisko 30 tysięcy osób. W zeszłym roku było to 78 tysięcy. W 2024 obsłużyliśmy 81 tysięcy osób. Dziennie obsługujemy około 250 osób. Należy pamiętać także, że działa punkt paszportowy, terenowy punkt paszportowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Łącznie z tym punktem obsługujemy dziennie średnio około 350 osób.
5: Ale jeżeli dla kogoś jest już za późno na przykład na wyrobienie paszportu przed wyjazdem, bo przecież na taki dokument trzeba chwil kilka poczekać, no to warto również rozważyć możliwość wyjazdu bez paszportu. Ale czy zawsze taka możliwość jest i czy jednak pewne warunki muszą być spełnione? Posłuchajmy.
7: To zależy też od kraju, do którego się wybieramy. Pamiętajmy, że jesteśmy w strefie Schengen. Do wielu krajów możemy wybierać się za okazaniem dowodu osobistego. Natomiast jest wiele krajów, do których po prostu posiadanie paszportu jest niezbędne. Należy też pamiętać o tym, że wiele krajów ma różne warunki wjazdu. Wśród takich najczęściej spotykanych jest warunek mówiący o tym, że paszport ma być ważny nie mniej niż 6 miesięcy. O tym często zapominamy. Należy też pamiętać o tym, że paszporty mają różne daty ważności. Paszport tymczasowy wydajemy na 362 dni. Paszport dla osoby dorosłej 10 lat, dla dziecka natomiast 5 lat. O tym także często zapominamy i wybierając się w podróż, po prostu wtedy orientują się rodzice, że jednak dla dziecka ten paszport jest dużo krócej ważny. Jeżeli złożymy 30 maja w sobotę paszporty, one będą już gotowe po około 17 dniach kalendarzowych, więc zdążymy je odebrać przed zakończeniem roku szkolnego. Ustawowo jest to miesiąc, natomiast u nas staramy się, żeby ten paszport był jak najkrócej, bo w chwili obecnej jest to 17 dni kalendarzowych.
5: Podczas normalnej wizyty w Urzędzie Wojewódzkim przy wyrobieniu paszportu obowiązkowa jest rejestracja. Czy podobnie jest również w najbliższą sobotę?
7: Nie ma opcji rejestracji. Zapraszamy, tym bardziej jesteśmy wcześniej rano, żeby można było sobie sprawy związane z wyrobieniem załatwić, a później można skorzystać z gościnności pana wojewody i z pikniku, który będzie odbywał się tuż przy urzędzie.
5: A jak słyszeliśmy na samym początku, bo mówił o tym wojewoda Józef Bryk, ta akcja Wyrób dziecku paszport jest akcją cykliczną, która odbywa się od kilku lat. I okazuje się, że akcje te cieszą się naprawdę dużą popularnością wśród rodziców.
2: Tak, to jest zainteresowanie. Bardzo duże jest, bo to jest w takim czasie wolnym od pracy. Rodzice mają pewne trudności, żeby w ciągu tygodnia sobie taki wygospodarować czas wolny na załatwienie tych formalności, że jest bardzo dużo osób jest zainteresowanych i więc zapraszamy do urzędu, dlatego organizujemy takie akcje.
5: I bardzo dobrze, że takie akcje są organizowane, bo to zawsze łatwiej, prościej i przyjemniej. Ja pamiętam, jak naszym dzieciakom wyrabialiśmy z żoną paszporty, no to było niezły zachód, nieźle trzeba było się zachodzić za tym. O, może tak, zachód akurat nie, bo to był poranek, więc wschód bardziej. No w każdym razie chodzi mi o to, że musieliśmy być obydwoje, bo to było na tygodniu. Musieliśmy te podpisy złożyć jednocześnie. Dzieciaki musiały być z nami. Zdaje się, że z tego, co pamiętam, jakoś tak to było. Potem była chwilka czekania. No w każdym razie udało się. A tu proszę bardzo, przy sobocie można. Jeszcze do tego dzieciaki na dmuchańcach poskaczą. Też będzie fajnie. To wszystko oczywiście w związku z poniedziałkowym wydarzeniem, jakim jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jeżeli już przy wydarzeniach jesteśmy, za chwilkę wrócimy sobie do tego, co działo się w Jędrzejowskim Liceum w minionym tygodniu z udziałem również pana wojewody, ale jeżeli jesteśmy przy wydarzeniach, no to proszę bardzo, co na antenie?
8: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
5: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane, o tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z Teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o Teatrze Lalki i aktora Kubuś, no to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość Wieku, Siła Natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10. Potrwa ono około 2 godzin. Po spotkaniu kawka, herbatka, słodki poczęstunek. Wstęp jest wolny. Zaproszenia do udziału trwają do 8 czerwca. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się z organizatorami, to proszę bardzo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mail doradcy.energetyczni@wfos.com.pl. Zaglądamy teraz na momencik do Muzeum Historii Kielc, ponieważ zbiory muzeum zwiększyły się i ponadto możemy te zbiory zobaczyć, a dokładnie to zbiór kilkudziesięciu listów, fotografii oraz pamiątek z lat 1939-1945 związanych ze znaną kielecką rodziną Gierowskich. A właśnie można zobaczyć, bo zostały one przekazane placówce przez Igora Metzgera, właściciela jednego z kieleckich antykwariatów. Jak mówi ofiarodawca, zbiór został przyniesiony do antykwariatu przez kielczanina, który natrafił na niego podczas remontu kamienicy. Dobrze, że listy trafiły do muzeum, dzięki temu teraz wszyscy będziemy mogli je obejrzeć i poznać szczegóły dotyczące życia w Kielcach w okresie od 1939 roku, a także kilka innych ciekawostek. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
8: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Tak trochę zacząłem jak Bogusław Wołoszański w Sensacjach XX wieku. Co wydarzyło się w minionym tygodniu przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie? O tym dowiemy się właśnie teraz na antenie. No to nie była parodia pana Bogusława, którego zresztą bardzo cenię i jako dzieciak nie mogłem się doczekać, kiedy kolejny odcinek Sensacji XX wieku pojawi się na antenie, no właśnie, jednej albo drugiej telewizji, bo więcej nie było. Ale to są zamierzchłe czasy. Teraz jest zupełnie, zupełnie inaczej i chyba dobrze. A zmieniając temat, to właśnie przenosimy się do Jędrzejowa przed pierwsze liceum ogólnokształcące, bo tam odbyła się konferencja prasowa, na której wojewoda Józef Bryk poinformował o bardzo ważnej rzeczy. Rzecz dotyczy ochrony cywilnej i ludności. W związku z tym no, na pewno będzie lepiej, na pewno będzie bezpieczniej. Czy będzie wystarczająco bezpiecznie, to jest sprawa, która także pojawiła się na tej konferencji i która będzie prędzej czy później rozstrzygnięta. A mówić będziemy o tym, że pod pierwszym liceum ogólnokształcącym budowany będzie schron. Schron, który będzie przeznaczony w razie potrzeby do tego, żeby, jak sama nazwa wskazuje, ludność mogła się tam schronić. Schron całkiem duży, bo około 250-300 osób może zmieścić się w środku. No ale o szczegółach proszę bardzo. Na początek wojewoda świętokrzyski.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja edukacyjna i poradnicza.
2: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
5: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
9: Szanowni Państwo, szanowny panie wojewodo, pani dyrektor, panie dyrektorze, panie radne, szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 miliony 200 tysięcy składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
10: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
5: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
9: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
5: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
2: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności w obronie cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowę.

0: Województwa Świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia. Tak właśnie było na tej konferencji, która odbyła się przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie. Już teraz przenosimy się również, zamyśliłem się na chwilkę, przepraszam was bardzo, po prostu zająłem się tym, co tutaj jeszcze dla was przygotowałem na dziś. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy chociaż przez momencik zajęli się tym, co się dzieje przy Świętokrzyskiej kolejce wąskotorowej Ciuchcia-Ponidzie. Świeżo wyremontowane wagony, otwarte, które jeżdżą wraz z Ciuchcią, przeszły wzorowo jazdę próbną. Będą włączone w skład pociągu już jadącego w ten weekend. W związku z tym dla pasażerów kolejne 53 miejsca siedzące zostały udostępnione. A o tym, jak zmienia się Ciuchcia, Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa, Ciuchcia-Ponidzie, tak brzmi jej pełna nazwa, opowie nam przynajmniej odrobinkę już teraz na antenie Dariusz Zarzycki, kierownik Ciuchci.
1: Wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei, z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej. Więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, miały odwoływane rezerwacje, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadmidziańskim.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Jak sami słyszeliście, to nie jest tak, że wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie, nie, na pewno wiele można powiedzieć o Ciuchci Ekspres Ponidzie, ale nie to, że to jest jakakolwiek byle jakość. Świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie bez ekspres. Ten ekspres był kiedyś w nazwie, teraz taka jest nazwa, Świętokrzyska kolejka wąskotorowa. No ale jak wiecie, niektórzy jeżdżą jeszcze na Buczka na przykład w Kielcach. Pozdrawiam tatę bardzo serdecznie mojego, który do tej pory chodzi również na Plac Partyzantów. No ale są rzeczy, które się po prostu jak w głowę wbiją, to nie dadzą wyciągnąć nawet mocarną koparą. Dobrze, zmieniamy teraz temat po tej przejażdżce Świętokrzyską kolejką wąskotorową Ciuchcia-Ponidzie i spróbujemy podsumować wydarzenia sportowe minionego tygodnia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja sportowa.
0: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę 23 maja odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku.

0: A uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek, były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Bilard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w Bilard 9 Bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w Bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. To sporty walki przed nami. Zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna. O ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej, był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022 zaledwie 2 lata po spadku awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy. Od października 2022 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy! Lekka atletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy kieleckiego klubu lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. Dwa medale w akademickich mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła trzecie miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas pierwszego mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. Drugie miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również druga była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na piątej pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Przenosimy się do Zamościa, bo tam podczas drugiego mitingu kwalifikacyjnego Dominik Kotulski wygrał konkurs rzutu młotem z wynikiem 66-63, poprawiając rekord województwa juniorów. Drugi w tej samej konkurencji był Aleksander Śliwa. Drugie miejsce w rzucie młotem zajęła Milena Pietruch. Gratulujemy naszym zawodnikom bardzo serdecznie. I oczywiście cieszymy się, ostrząc sobie zęby na kolejne rewelacyjne wyniki. A tymczasem piłka nożna przed nami. Xavier Dziekoński z Korony Kielce został bramkarzem sezonu 2025-2026 w PKO BP Ekstraklasie. 22-letni zawodnik nagrodę odebrał w miniony poniedziałek na gali Ekstraklasy w Warszawie. O miano najlepszego bramkarza walczyło 5 nominowanych zawodników, m.in. Iwan Brkić z Motoru Lublin, Jasmin Buric z Zagłębia Lublin, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Rafał Strączek z GKS Katowice. Oczywiście był także nasz Xavier Dziekoński z Korony Kielce. No i właśnie to naszemu zawodnikowi ten zaszczytny laur przypadł. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to warto wspomnieć również o tym, co przyniosła końcówka tygodnia. Wiadomość, że Jacek Zieliński nadal będzie trenerem Korony Kielce. To efekt dwudniowych rozmów z właścicielem klubu Łukaszem Maciejczykiem. Będzie stary trener, ale będą zmiany w sztabie szkoleniowym ekstraklasowej drużyny. W poniedziałek 25 maja właściciel Korony Łukasz Maciejczyk powiedział, że na środę jest umówiony na spotkanie z trenerem. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, no ale różne scenariusze były brane pod uwagę, ponieważ właściciel klubu nie był zadowolony z wyniku, jaki Korona osiągnęła po tym sezonie, a przypomnijmy, to 11 miejsce na koniec sezonu. No i o ile ta runda jesienna była bardzo udana dla Korony, to postawa zespołu w rundzie wiosennej i to, że dopiero w przedostatniej kolejce drużyna zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, budziło niepokój właściciela. No ale doszło do tego właśnie środowego spotkania i po analizie, podobno bardzo dogłębnej, ten sezon, który już za nami, jednak został zaliczony i oczywiście po tych rozmowach zapadła decyzja, że Jacek Zieliński zostanie na stanowisku trenera i poprowadzi zespół w sezonie 2026-2027. Dojdzie jednak do zmian w sztabie szkoleniowym. Ma on zostać wzmocniony trenerami, którzy wniosą dużo jakości. Jakie to będą zmiany? Tego na tę chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale jak tylko czegoś się dowiemy, to z pewnością wam o tym powiemy, bo to ważne informacje, a Korona z pewnością będzie wzmocniona w ciągu tej przerwy, która teraz nastąpi. No to jeszcze jedna informacja dla wszystkich miłośników biegania. Otóż wszyscy, którzy lubią biegać, już mogą zgłaszać swój udział w jednym z najpopularniejszych biegów ulicznych w naszym regionie, czyli kieleckiej Dysze. Tegoroczna 14. edycja wydarzenia odbędzie się 27 września, a organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Kto może wystartować? Po pierwsze osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, a uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na najlepszych zawodników i zawodniczki w klasyfikacji Open oraz kategoriach wiekowych czekają puchary i upominki. Limit uczestników, bo taki również jest, to 400 osób, mimo tego, że do tych biegów wrześniowych zostało jeszcze trochę czasu, no to wiadomo, że przy zapisach kto pierwszy, ten lepszy. A nam zostało jeszcze dokładnie dwie minutki na nasze spotkanie i ten czas sobie wykorzystamy na sprawdzenie,
1: co jest grane w Świętokrzyskiem.
0: Od zmian sobie zaczniemy, ale od dobrych zmian i dobrych informacji. Otóż te informacje płyną z Teatru Lalki i aktora Kubuś. Mówiliśmy już o wyborze nowego dyrektora, który od 1 września rozpocznie swoją pracę. Natomiast od przyszłego sezonu artystycznego również czworo młodych absolwentów uczelni i studiów teatralnych rozpoczyna pracę w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Są to kolejni młodzi aktorzy przyjęci w ciągu ostatnich lat do pracy w zespole, w którym następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. Artystów, którzy przechodzą na emeryturę, zastępują profesjonalnie wykształceni lalkarze i absolwenci innych kierunków aktorskich. Jest wśród nich Oliwia Kawa, która kończy studia w Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Praca w teatrze to nie jest jej jedyna pasja. Realizuje się także w pokrewnych dziedzinach artystycznych jako absolwentka liceum plastycznego. Ważny dla niej jest taniec i praca z ciałem. Wśród nowo zatrudnionych aktorów jest również Karolina Konicka, która kończy studia w białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Studiowała również w studium aktorskim w Olsztynie, a poza teatrem pasjonuje się podróżami. Twierdzi, że bezpośrednie poznawanie stylu życia ludzi w innych krajach i kontynentach bardzo pomaga w pracy teatralnej. Wśród nowych aktorów znajdziemy także Bartłomieja Wąsika, który jest kielczaninem. Oraz jeszcze jedna aktorka, czyli Kinga Pieniężna. No to w takim razie cieszymy się, witamy w Kielcach, gratulujemy nowej pracy. I tym kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje. Michał Pustuła, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
2: Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
9: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia, które pojawiają się u nas po godzinie 20. To teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który w 95 roku wydał niezwykły krążek zatytułowany To tu, to tam, i na tej płycie znajduje się słynna Bracka. No i chyba wszystko już jasne. Grzegorz Turna już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Na to spotkanie gorąco was zapraszam w imieniu Tomka Brela.
8: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
10: Moi drodzy, czas już na obiecanego, wspaniałego gościa programu Cała Muzyka. O ile dobrze pamiętam, to będzie chyba debiut po Grzegorza Turnała w programie Cała Muzyka. Chyba nigdy nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Nie, nie było mnie. Bardzo się cieszę. Zawsze o tym marzyłem.
10: Proszę bardzo, drzwi naszego studia zawsze stoją otworem. Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, oczywiście wpisałem w wyszukiwarkę to, co zwykle się wpisuje. No i jednym z pierwszych odnośników, na który trafiłem, był artykuł zatytułowany, zgodnie z polską szkołą clickbaitu, Jestem przerażająco leniwy.
11: Tak. Kiedyś powiedziałem coś takiego w przypływie szczerości i to jest fakt.
10: I to jest polski clickbait, bo biorąc pod uwagę jakby szeroki wachlarz twojej działalności, no to do lenistwa jest naprawdę bardzo daleko.
11: Tak, tylko źle rozumiemy. Słowo lenistwo jest często kojarzone z nic nierobieniem. Tymczasem lenistwo jest czymś w rodzaju, teraz jest takie bardzo modne, już oswojone słowo, prokrastynacja. Czyli odkładaniem, związane z odkładaniem rzeczy na później, przesuwaniem ich, niemożnością rozpoczęcia jakiegoś procesu. Na tym moje lenistwo polega, że ja się go na tyle boję, że walcząc z nim coś robię, o, tak bym powiedział. Czyli krótko mówiąc, jest to kreatywne lenistwo.
10: Rozumiem. Jeżeli dobrze policzyłem, no to dobrych kilka lat przerwy, jeżeli chodzi o autorską muzykę, bo co prawda po drodze była płyta Bedford School z coverami, wcześniej też płyta z niepublikowanymi kompozycjami, ale przerwa była. Nie jest to rekord typu Edyty Bartosiewicz, która wróciła po 14 latach, czy Eweliny Flinty po 20, no ale jednak przerwa wydawnicza była. Czy jak się wraca po takim okresie, towarzyszą temu powrotowi jakieś inne emocje?
11: Towarzyszą dlatego, że bardzo wiele osób, i to jest cenne dla mnie, nie śledziło tego, co ja robię, dzięki czemu odpoczęło ode mnie. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze robić dłuższe przerwy, przynajmniej w jakimś paśmie. Ja nie narzekałem na brak zajęć, pracowałem dużo w teatrze i grałem mnóstwo koncertów, angażując się w przeróżne rzeczy, ale specjalnie o tym nie chcę opowiadać, bo te osoby, które sobie odpoczęły ode mnie, w sensie mediów, w sensie mojej obecności tu i tam i udzielania mądrzejszych czy głupszych wywiadów, miały do tego pełne prawo, a dzięki temu ja mogę w jakiś sposób zaistnieć na nowo, u nich, w ich wyobraźni, w ich przestrzeni, jako kolejne modne słowo, w ich przestrzeni, jaką być może jeszcze zachowali dla tego typu twórczości. Mm-hmm.
10: Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja może wrócę do tego artykułu, który już cytowałem na początku, o byciu leniwym. Zacytuję cię ponownie. Wieszam się na tekście. Bardzo mi się to spodobało.
11: No.
10: Czyli co, odwieczny dylemat, co pierwsze w twoim przypadku ma jedno rozwiązanie.
11: Czy rozwiązanie, można powiedzieć, dość definitywne. Człowiek już nie może nic napisać, więc się wiesza. A że na tekście, no to wiesza się na tym, co ma pod ręką. Mówiąc trochę bardziej serio, wszystkie moje wybryki słowno-muzyczne zaczęły się w czasach licealnych od tego, że zacząłem dopisywać melodie do wierszy. Wcześniej zafascynowany piosenkami, ale nie polskimi specjalnie, tylko jakimiś angielskojęzycznymi. Ale odkryłem wiersze Joyce'a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Przyjaciel mi pokazał. I okazało się, że zaczęło mnie to wciągać. Szalenie mi się spodobało nadawanie wierszom nowej formy, nowego życia. I tak to poszło. Dlatego wieszanie się na tekście w moim wypadku nie oznacza próby samobójstwa, tylko raczej oparcie się i zawierzenie jakby tekstowi jako podstawie, jako rusztowaniu, jako fundamentowi tego, co ma się zrobić. Mm. Oczywiście później różnie bywało, zdarzało mi się dopisywać teksty do gotowych utworów, ale zawsze to było w tej kolejności przeważnie, że musiałem mieć jakiś tekst, który mnie pociągał, mówiąc najprościej. Mm.
10: Czyli tak sobie myślę, że z Markiem Dutkiewiczem nie stworzylibyście kompozycji, bo on z kolei się wiesza na muzyce, kiedyś mi tak powiedział.
11: Zdaje się, że nasza rozmowa będzie o wieszaniu. No, tak jakbyśmy troszkę fabrykę wieszaków jakąś tutaj reklamowali. Nie, to jest trochę tak, że w piosenkach, nazwijmy to, z nurtu popularnego, rzeczywiście melodia czy chwytliwość, no jakaś nośność muzyczna, nośność refrenu, który można, jak ktoś mówi, zanucić, była zawsze pierwszorzędną potrzebą, była zawsze bardzo ważna, no bo wszyscy liczyli na to, że piosenka stanie się szlagierem, czy też przebojem, czy też hitem. Wszystko to znaczy to samo. I rzeczywiście tak jest chyba do dzisiaj. Natomiast, jak mówię, ja nie zamierzałem tworzyć złotych przebojów, że tak się wyrażę, na państwa antenie, bo mnie pociągało zupełnie co innego. I zresztą do dzisiaj mnie pociąga. Mnie pociągało to, co można zrobić z tekstu, który nie był pisany z myślą o piosence. Z myślą o byciu piosenką. A może był pisany z melodią w głowie, tylko ona pozostała i już pozostanie na zawsze nieznana. I można spróbować odkryć ten nurt po swojemu. To mnie fascynowało. A dopiero w drugiej kolejności, kiedy okazało się, że niektóre moje melodie się po prostu zaczęły ludziom podobać, zaczęli je powtarzać, zaczęli je sobie puszczać, przekazywać i przychodzić na moje koncerty, no wtedy zaczęło się już trochę myślenie piosenkami, czyli refrenami, jakąś formą nie dłuższą niż 4 minuty i tak dalej. Ale to był pewien proces, który się wydarzył. Od tamtej pory, no już sporo lat minęło, więc rozmawiamy tutaj z kimś innym niż ten, który zaczynał to wszystko robić.
10: Grzegorz Turnał, trochę przypadkiem rozmawialiśmy przed momentem o tym, ile powinien trwać przebój radiowy. 4 minuty, no to podobno jest już nieaktualne, teraz 2:45, co niektórych zadziwia, innych przeraża.
11: Jest taka genialna piosenka The Entertainer pana Billego Joela, której on dokładnie śpiewa o tym, jak wypruł sobie żyły i że kosztowało go to najlepsze lata życia, żeby stworzyć ten utwór, ale oni go musieli ściąć do 3:05.
10: Tak.
11: I to jest w tej piosence takie clue w ogóle całego tego zawodu. Bardzo dobry utwór, może kiedyś ktoś to puści.
10: Dobrze, skupmy się na tekstach. W takim razie Leszek Aleksander Moczulski, Józef Czechowicz, Adam Zagajewski. Jak przeczytałem w komentarzu, album jest dwustronny. Z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny, nastrojowy i pastiszowy. Czyli co, to taka idealna propozycja dla niezdecydowanych na zimę. Tak nawiązuje trochę do okładki płyty, która leży przed nami.
11: To słowo zima się pojawia rzeczywiście często w tych tekstach i słowo zima, słowo sen. To jest pora roku, którą lubię, do której dążę.
10: rok się zamyka, jakaś harmonia, jakaś koda dystyngowana, bez wiosennych obietnic, kwiatków i tak dalej. Lubię ten czas. Połowa tekstów na tej płycie jest moja. I to się też wzięło stąd, że oczywiście część miałem wcześniej przygotowaną, ale część dopisywałem już później, kiedy brakowało mi takiego kontrapunktu dla utworów poważnych, dla utworów właśnie tych poetów, o których wspomnieliśmy. I w tym sensie ta płyta jest podwójna, bo ona ma takie rewersy i awersy. No nie wiem, piosenka, paskudna piosenka ma na przykład rewers w postaci Południowych snów Leszka Moczulskiego. Czy jeździliśmy Agrest, mój wierszyk, jest czymś, co dokleiłem do bardzo wzniosłego wiersza Adama Zagajewskiego, po to właśnie, żeby ten wiersz, ta wzniosłość jeszcze ładniej, jak płomień tam w tytule, rozbłysła. Więc to są takie próby równoważenia rzeczywiście tego. Zresztą całe życie próbuję równoważyć patos jakąś jednak prowokacją, żartem, bo to jest bardzo potrzebne, żebyśmy nie ugrzęźli w dosłowności. No więc ta płyta, tam gdzie zmierza zbyt daleko w dosłowność, od razu się troszeczkę cofa do lekkiej groteski. Może nie groteski, ale lekkiego dystansu. O.
2: Ja muszę o tą zimę zapytać, bo nie wiem, czy masz jakieś takie niezwykłe wspomnienia związane z zimą, tak jak Sting choćby. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i on mi opowiedział taką historię, jak to pomagał ojcu rozwozić mleko. Wstawał o 4 rano i to była dla niego wtedy, jako dziecka, trauma. Za co można lubić zimę?
10: Ja mam wyłącznie dobre wspomnienia, może dlatego, że jestem pokoleniem, które przeżyło zimę stulecia 78 na 79 i przeżyło w sensie ścisłym, jak mawiał klasyk, bo zyskało 2 tygodnie dodatkowych ferii wtedy. Pamiętam dokładnie ten wieczór, kiedyśmy się dowiedzieli z dziennika telewizyjnego, że nie idziemy do szkoły w poniedziałek. To była fala intensywnego szczęścia, takiej rozkoszy graniczącej z jakimś perwersyjnym poczuciem jedności wszechświata w ogóle. Bo naprawdę miałem 12 lat, czy 11 i ostatnią rzeczą, na którą człowiek ma wtedy ochotę, to jest w środku zimy, tuż po świętach wracać do szkoły. Więc mnie się zima zawsze będzie z tym kojarzyć i dobrze kojarzyć, a poza tym ja mam z zimą dobre wspomnienia, bo mnie się zima kojarzy z krótkim dniem i możliwością spędzania wieczorów w domu. Zawsze byłem dzieckiem domatorem, zawsze lubiłem swoje biureczko, tutaj nie ciągnęło mnie na jakieś... Lubiłem się pobawić, ale to raczej były zabawy takie, no, niezbyt angażujące. I w zimie można było właśnie tego czasu mieć więcej dla siebie, nie trzeba było gdzieś biegać, wyjeżdżać na wycieczki i tak dalej. Także z moją naturą zima jest bardzo, bardzo przyjemną porą roku. Zresztą nagrywaliśmy te płytę częściowo i w dużej części w zimie i to dosłownie, no, zabrnęliśmy w zaspy, także właściciel studia musiał nas odkopywać swoim unimogiem. Na szczęście miał pług i gdzieś tam spod lasu nas wygrzebał z już zamarzających.
2: Czyli płyta z przygodami.
10: Ta płyta mogła się nie ukazać.
2: Dzisiaj z Grzegorzem Turnałem spotykamy się przy okazji niedawnej premiery płyty o dość enigmatycznym tytule 6 godzina. Skoro tytuł jest enigmatyczny, to może go wyjaśnijmy. Skąd ona? Czymże jest ta 6 godzina?
10: 6 godzina wzięła się z bardzo prostego zrozumienia, skąd pochodzi słowo siesta. Wzięła się stąd, że siesta ora, czyli 6 godzina od wschodu słońca, to ten czas, kiedy robi się na południu Europy zbyt gorąco, żeby coś robić, idzie się do cienia, odpoczywa się, trochę śpi, może wypija szklankę rozwodnionego wina, może potem tylko kawę, ale jest to taka przerwa w ciągu dnia, której u nas nie ma, więc dobę się dzieli na 3 części, czyli to, co jest przed siestą, siestę i to, co jest po sieście, może nie dobę, dzień, bo jeszcze jest noc, 4 część, ale ta środkowa część, bardzo ważna, takie interludium, więc ta 6 godzina oznacza moment zatrzymania. A co robimy, jak się zatrzymujemy? Często zastanawiamy się, co było i ewentualnie na co się przygotować. A przy okazji 6 godzina możemy się umówić, że jest 6 dekadą życia, która u mnie właśnie pomału dobiega końca, może nawet nie tak całkiem pomału. Więc 6 dekada życia.
11: życia człowieka jest też ważnym momentem, kiedy jeszcze jest się w pełni sił, ale już się wie, że jest bliżej niż dalej do końca.
10: Czyli płyta pełna symboliki. A skoro o symbolach mowa, no to pojawiło nam się wino, pojawiła nam się postać Stinga i za chwilę przekonacie się, że mój dzisiejszy gość, czyli Grzegorz Turnał, ze Stingiem ma zdecydowanie więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Grzegorz Turnał dzisiaj w Radio Złote Przeboje. Pojawiło się słowo wino. Pojawiła się też postać Stinga, który jak się okazuje jest jednym z twoich idoli, bo w końcu na poprzedniej płycie Bedford School znalazła się jedna z jego kompozycji. No nie mogę nie zapytać o kolejną poza muzyką pasję, jaką z nim dzielisz, a mianowicie pasję do wina. Bo w końcu winnica Turnał w Zachodniopomorskiem ma się świetnie. Nie? Nawet z tego, co widziałem, to podobnie jak Sting, organizujecie zwiedzanie, noclegi. Czy pomysł na tę winnicę zaczął się od marzenia, przypadku? Jak to było?
11: Od wszystkich tych elementów, bo większość rzeczy się składa z przypadków i z decyzji. Więc no, po pierwsze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy Sting o tym wie, że ja z nim coś dzielę. Może trzeba było mu o tym powiedzieć. Ale w symboliczny sposób tak, no, interesuję się trochę winem i interesowałem się zawsze, natomiast mój kuzyn, którego rodzina znalazła się na Pomorzu Zachodnim po wojnie, ta część naszej rodziny, bo to z bliska bardzo rodzina, tylko liczna, więc się rozgałęziła po wojnie z powodów dość oczywistych i który tam już od wielu lat prowadził gospodarstwo rolne, a przyjaźniliśmy się już od lat, połowy lat 90. Któregoś dnia rzucił taki pomysł, że możemy spróbować, bo klimat się ociepla, bo tu kiedyś były winnice na tych terenach, bo przecież tu się świetnie udają. To jest okolica Landsbergu, czyli Gorzów Wielkopolski. Landsberg to są słynne jabłka landsberska, więc ta okolica służy owocom. Spróbujmy. No i tak spróbowaliśmy. Jeden, drugi, trzeci sezon. Zimy niestraszne, wszystko przetrwało. Zaczęliśmy to brać pod uwagę już jako poważną inwestycję i tak się stało. Nasze pierwsze wino się ukazało w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Już nasze wino, od 10 lat ponad, nasze wina już są dostępne. W tej chwili mamy chyba 18 etykiet różnych. No i za sobą bardzo, bardzo dużo fajnych doświadczeń. Ja ze swojej strony oczywiście ja tym winem się nie zajmuję osobiście, tam są profesjonaliści, jestem jednak zwolennikiem kompetencji, więc moja obecność tam jest głównie symboliczna, ale też taka związana z tym, co ja robię, czyli tam jest sala koncertowa, tam jest, to są zapraszani artyści, więc łączymy to tak dość starożytny sposób, że jest jednak te Dionizje, to jest trochę teatru właśnie, trochę muzyki i wino, które otwiera nas w rozmowie. Ja wiem, że ostatnio jest jakaś taka atmosfera, że właściwie wszelki alkohol to jest wymysł szatana i to należy wymazać. Bardzo szanuję i bardzo podzielam zaniepokojenie tym, że alkohol może powodować rozmaite patologie, natomiast wino jest jednak częścią kultury, to nie jest po prostu substancja zawierająca alkohol. Mówię o tym dlatego, że ostatnio jest dużo na ten temat nieporozumień i moim zdaniem zupełnie nieuzasadnionych pretensji. Z winem wiąże się naprawdę historia i kultury i obyczaju i pewnej łagodności, której akurat w naszym rejonie by się trochę przydało.
10: Tak się zastanawiam, co prawda dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czy z biznesowego punktu widzenia winnica w Polsce no, nie będzie deficytowym przedsięwzięciem, bo jak to ktoś ładnie powiedział, no Polska to jednak ziemniakiem stoi i zbożem.
11: Słusznie, bo stoi, ale obserwujemy chociażby to, że kraje tradycyjnie winiarskie zaczynają mieć problem z temperaturami. Nie są w stanie już wyprodukować wina, które by miało mniej niż 15% alkoholu, bo po prostu nie da się już tego tego cukru obniżyć, jest tak gorąco i to jest problem krajów południowych i tradycyjnych krajów winiarskich. My ciągle jeszcze jesteśmy w takiej strefie, która idealnie właśnie nam to coraz bardziej sprzyja, im już przeszkadza. Co się wydarzy dalej w związku z globalnym ociepleniem, nie wiemy tego. Natomiast warunki i przeszkody klimatyczne w Polsce nie istnieją już warunki istnieją, przeszkody nie istnieją dla uprawy wina. Jest tylko kwestia oczywiście zmiany nastawienia, przyzwyczajeń i tak dalej, i tak dalej.
10: Wracamy teraz do muzyki. Będę posiłkował się jednym z tytułów, a mianowicie Mamy czas. Muszę cię zapytać, jak to z tym czasem jest. Czy w pewnym wieku, sam mówiłeś o tej szóstej dekadzie, nie pojawia się taka myśl, że pewnych rzeczy już nie zdążymy zrobić?
11: Oczywiście, że się pojawia. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy jest coś takiego, co zrobił pan niedawno, po raz pierwszy w życiu? Więc zacząłem się zastanawiać, Boże, nie wiem, jakiś może język się chciałem uczyć, może zacząłem się czuć niezręcznie, że niczego takiego nie podjęłem. I wtedy do mnie dotarło, że w moim wieku to już człowiek się powinien zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie zrobił czegoś po raz ostatni. Aha. No więc to jest taki moment i on jest dobry, bo wiele razy się zastanawiałem nad takimi, kiedy ostatni raz go spotkałem, zanim odszedł, kiedy ostatni raz zamknąłem drzwi i już nigdy więcej tam nie wróciłem, kiedy ostatni raz byłem w tym mieszkaniu i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy i one porządkują nam też stosunek do przeszłości. To nie jest nostalgia, która obezwładnia, która nas dołuje. To jest rodzaj takiej umiejętności żegnania się i z etapami w życiu, i z ludźmi, zamykania pewnych spraw, wiedząc, że to jest nieuchronne. Więc to, że po raz ostatni coś się robi, to nie jest jakaś tragedia. To jest raczej normalne i powinniśmy raczej sobie pomagać w uznawaniu tego za normalne i w związku z tym wpisane w nasz los, krótko mówiąc.
10: Grzegorz Turnał, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tak zwanych rzeczach ostatnich. Porozmawiajmy o rzeczach pierwszych. Czy Grzegorzowi Turnałowi zdarzyło się kiedykolwiek korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy jako artysta postrzegasz to jako szansę, okazję, czy jako zagrożenie raczej?
11: No, to jest zbyt szerokie pojęcie, co to znaczy korzystać ze sztucznej. Wszyscy z niej korzystamy od wielu lat, mniej czy bardziej świadomie, w różnych miejscach i na różnych polach, czy też w różnych pasmach, jak to się modnie mówi. Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to oczywiście nie i myślę, że te wszystkie istniejące już programy, które budują kompozycje w stylu takim a takim, śpiewają tak jak ten czy inny piosenkarz albo kompozytor, budują piosenki tak jak jakiś konkretny kompozytor. To wszystko jest znane i śmiertelnie nudne i moim zdaniem to nic się z tym nie... Natomiast jeśli chodzi o narzędzie posiłkowe, myślę, że to będzie w użyciu. No. Tak jak chociażby oswojony już od wielu, wielu, wielu lat, kilkudziesięciu, może nawet i 30 albo więcej, sample, które z czymże innym są. No, są też utrwalonym fragmentem czyjegoś talentu, czyichś palców, które jakiś instrument pobudzały do życia i można je wykorzystywać, wklejając w dowolny sposób, bo ta sampla jest powtarzalna. Więc to też jest jakieś coś, do czego się przyzwyczailiśmy i nie uważamy tego za zagrożenie, samplowanie. Myślę, że każdy, kto coś tworzy, czy to jest język, pisarz, wiadomo, wszystko można skopiować, zimitować, wygenerować, ale trudno mi sobie wyobrazić, bo oczywiście może się mylę, coś takiego, że ludzie nie będą chcieli mieć kontaktu że będą chcieli wyłącznie oglądać awatary, że nie będą chcieli mieć kontaktu z żywym muzykiem, który coś śpiewa czy gra dla nich, czy będą zadowoleni z tego, że maszyna stworzyła kolejną część powieści ich ulubionego pisarza. Nie sądzę. Człowiek, dopóki jest człowiekiem, dopóki jest śmiertelny, od tego zacznijmy, i ma poczucie swojej śmiertelności, swojej niedoskonałości i kruchości, będzie potrzebował kontaktu z takim samym drugim człowiekiem, a nie z maszyną. I w tym sensie nie czuję się zagrożony przez sztuczną inteligencję.
10: Dzisiaj Grzegorz Turnał w Radiu Złote Przeboje. Jak żywy? chciałoby się powiedzieć.
11: No właśnie.
10: Płyta...
11: Nie Avatar.
10: Płyta pod tytułem Szósta godzina. Płyta, jak to powiedziałeś, dwustronna. Trochę zainspirowany tą myślą, przewodnią, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie martwi to, jak bardzo zmienił się model słuchania muzyki, lub co gorsza, jej wydawania? Bo coraz więcej artystów, z którymi rozmawiam, przyznaje, że ich zdaniem czas płyt jako takich się kończy i teraz rządzą pojedyncze utwory, single.
11: Na pewno tak jest i zdaję sobie z tego sprawę, że streaming tutaj bardzo wiele w tym sensie zmienił, czy też nawet wywrócił do góry nogami. Ale ja mam do tego raczej taki stosunek trochę egoistyczny. Znaczy, mnie nie bardzo interesuje to, co interesuje większość ludzi. Mój czas jest ograniczony, moje możliwości są ograniczone i szkoda mi tego czasu i moich możliwości na próby dostosowywania się. Ja już się, myślę, przez tych 58 lat, które żyję, wielokrotnie dostosowywałem z dobrym, czasem lepszym, czasem gorszym, ale ogólnie dobrym skutkiem do różnych norm, do życia społecznego, do innych ludzi. Nawiązywałem nie najgorsze relacje i szkoda mi tego, co mi zostało na analizowanie i jeszcze w dodatku strach przed czymś, co mnie tak naprawdę już nie dotyczy, bo ja już na podstawie tego, że stanę się unowocześnie sposób komunikowania się z ludźmi, czy że będę za wszelką cenę pazurami trzymał się streamingu jako jedynej formy dotarcia do słuchaczy, mnie to już nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne. Nie jest potrzebne to, żeby mieć świadomość, że zrobiłem coś, co sam uważam za udane, za formalnie i merytorycznie zgodne z tym, co chciałem zrobić. A czy to naprawdę będzie, czy to jest takie ważne? Ważne jest to, żeby ludzie przychodzili na koncerty. Dzisiaj się płyt nie sprzedaje już jak kiedyś. To nie są takie nakłady, żeby powiedzieć, że wydał płytę i w związku z tym pojechał na wakacje na rok, bo ma z czego żyć. To nie jest tak. Zawsze i od wielu, wielu lat moim największym miejscem realizacji swojej potrzeby kontaktu z ludźmi, tego, co mam w sobie jeszcze, co samemu mi sprawia przyjemność, co mi sprawia satysfakcję, są koncerty i tych na szczęście mi nie brakuje. A nowa płyta, taka jak Szósta godzina, jest świetnym powodem, żeby grać nowy materiał, żeby ludzie przychodzili, żeby te koncerty trwały i żeby się nie pozbywać właśnie tej największej radości, jaka się wiąże z tym dziwnym zajęciem, jakim jest układanie i śpiewanie piosenek, czyli możliwości prezentacji na żywo tych utworów przed ludźmi, którzy chcą tego słuchać. Aż tak proste to jest.
10: Aż tak proste. Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w specjalnym wydaniu programu Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż w czasie.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Niedawna premiera płyty Szósta godzina, z której to okazji premiery spotykamy się z Grzegorzem Turnałem. Teraz zgrabnym ruchem konika szachowego przeskoczymy do lat 90. Z jednej strony, tak jak wspominałeś, płyty sprzedawały się w kosmicznych ilościach, bo pamiętam, płyta To tu, to tam była, nie wiem, to była podwójna platyna, poczwórna?
11: Chyba 400 tysięcy. Podwójna platyna. Już nie pamiętam tych cyfr. Wiem, że to było kilkaset tysięcy, tak, egzemplarzy. Wtedy jeszcze funkcjonowały kasety, nie zapominajmy. Kasety i kompakty, bo winyle przeżywały, były wtedy do dupy.
10: Tak.
11: Winyle wróciły gdzieś na początku lat 2000 dopiero, tak naprawdę chyba. A mój czas to był właśnie, ja wskoczyłem wtedy, kiedy już winyle już gasły, a pojawił się kompakt. To była wtedy największa radość, że można wydać coś na płycie CD. Tak, to były setki tysięcy, to prawda.
10: Z jednej strony to był złoty czas, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Z drugiej strony kwitło wtedy piractwo. Podobno spotykałeś się z sytuacjami, że ludzie na koncertach przychodzili do ciebie i wręczali ci do podpisania płytę piracką.
11: Tak, to się zdarzało. To się zdarzało i to się brało też stąd, że było bardzo łatwo taką płytę dostać i nie było z tego powodu właściwie żadnych konsekwencji, bo nikt tego nie ścigał tak naprawdę. Te bazary, to wszystko. Kiedy, w momencie, kiedy mnie to nie dotyczyło tak bardzo, bo umówmy się, poza tym, że rzeczywiście ludzie mnie rozpoznali i zapamiętali wtedy w połowie lat 90. po Cichoszy, po Brackiej, po tych dwóch płytach właściwie najważniejszych z punktu widzenia szerszego audytorium, to ja nigdy nie byłem najbardziej poszukiwanym celem piratów, bo to nie było aż takiej ilości. No, nie było to mydełko fa, umówmy się po prostu. I w związku z tym nie byłem aż tak bardzo ograbiony z moich należnych mi tantiem. Ale przytoczę tu sytuację już z lat 2000, kiedy już powstały różne zabezpieczenia, jakieś kodowanie na kompaktach i tak dalej. I byłem w Hamburgu z zespołem na koncertach i w środowisku oczywiście Polaków i tam jakoś jedliśmy kolację. I jeden z tych panów mi powiedział: niech pan coś, panie Grzegorzu, niech pan coś zrobi z tymi swoimi wydawcami. Oni tak kodują te pana kompakty, że tego się nie da w ogóle skopiować. Wie pan, i teraz uwaga, wie pan, ilu by pan tu miał więcej słuchaczy, gdybym ja to mógł skopiować i rozdać znajomym?
10: Tak.
11: No więc takie jest podejście ludzi i to jest tylko tak. Ja mówię o tym dlatego, że sam ten proceder w wielu wypadkach nie spotykał się nawet z refleksją jakąkolwiek. Ktoś miał płytę, która z daleka już było widać, że jest kopią, bo miała na ksero odbitą okładkę i coś tam, ale sam tego nie odczuwał jako czy kupił, bo taka była akurat, a to nie jego wina, że taka była, skupił. Zdarzyło mi się ze dwa razy powiedzieć: proszę przyjść z płytą oryginalną, tego nie mogę podpisać, mogę panu podpisać kartkę, ale tej płyty nie... Zdarzyło mi się tak zrobić, oczywiście bez reprymendy, no ale tak cóż, tak się zdarzyło, a potem Sikorowski napisał tekst: nie kopiujcie naszych nagrań, piraci, to nie prośba, tylko dobra rada, na tych nutach trudno będzie się wzbogacić, nie dla cepa jest taka ballada. No i tu już bez komentarza, tak z Sikorowskim zaśpiewaliśmy ten taki utworek, który ten temat w jakimś sensie z naszej strony zamyka.
10: Grzegorz Turnau dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, jak Krakus Krakusa, jak patrzysz na miasto Kraków, jak zmieniło się na przestrzeni ostatnich 15 lat, co sobie myślisz? Czy to są zmiany na lepsze?
11: Zmiany. Kraków w ogóle nie lubi żadnych zmian. Jest miastem szalenie konserwatywnym i myślę, że Kraków tak całkiem w środku, to się nie bardzo tak zmienił, Kraków jako społeczność. Zmienił się o tyle, że poodchodziły pokolenia ludzi, którzy pamiętali Kraków przedwojenny. Poodchodzili mieszkańcy, stali mieszkańcy ze starego centrum, czyli ci ludzie, których się spotykało na rynku. W tej chwili wokół rynku mieszka coraz mniej osób. Ja sam zresztą tam przez lata mieszkałem. No i teraz już nikogo nie spotykam. Mogę spotkać tylko wycieczki czy indywidualnych turystów. Już nie spotykam znajomych, bo ich tam po prostu już nie ma. No albo z powodów czysto kalendarzowych, albo z powodów tego, że się już powyprowadzali stamtąd. Więc to się zmieniło, ale to się zmieniło dla mnie subiektywnie. Natomiast dla ludzi młodych, którzy przyjeżdżają na przykład do Krakowa studiować, albo przyjeżdżają z powodów innych, jakichś tam zawodowych, czy po prostu urodzili się w Krakowie niedawno, ja myślę, że ten Kraków dalej jest atrakcyjny, jest piękny, no na pewno jest dużo bardziej zadbany niż był, to powiedzmy sobie uczciwie, no. Jest po prostu zadbany, a czy to jest w dobrym guście te dyliżanse białe? No oczywiście nie. Czy podoba mi się to, czy tamto? Nie. Nie podobają mi się knajpy, nie podoba mi się to, że ludzie chodzą nocami pod wpływem jakichś środków. Jakby chodzili tylko pijani, to jeszcze pół biedy, bo to jest w końcu przecież już wpisane w pejzaż, ale chodzą po jakichś środkach i ryczą jak jakieś dzikie stworzenia i to jest nieprzyjemne, na pewno, to mi się nie podoba. Ale poza tym, ja bardzo nie lubię narzekania, więc jak jeszcze narzeka mieszkaniec Starego Miasta, że mu tam się źle mieszka, to od razu wszyscy machają ręką, to se idzie se wyprowadź się, kurde, na krowodrze. No więc unikam. Unikam tego, niech młodzi ludzie sami dalej ciągną ten wózek, niech mówią, co w Krakowie jest brzydkie. Pojawiły się parki, proszę bardzo, jest Park Szymborskiej, świetnie. Naprawdę jest Kraków, no pamiętam przecież Kraków jako dziecko, no, to, gdzie się wszystko waliło, prawie jak w Lublinie było, no że tak powiem, nie chcę tu rozwijać tematu, ale czeluście bram pachnące wyłącznie toaletą i obdrapane mury, no to jest Kraków mojego dzieciństwa, w tej chwili to jest troszeczkę lepiej. Ty. Więc ja staram się patrzeć jednak jakoś na te dobre strony. Jak mówię, niech młodzi ludzie się, młodsi ode mnie się zajmują Krakowem, niech się starają o to, żeby był dla nich i dla ich dzieci ciekawszy.
10: Czyli szukajmy, jak to mawia klasyk, plusów dodatnich, ale zniknęła taka niespieszność, mam wrażenie.
11: No tak, mówiło się kiedyś, że w Krakowie jest tak, że w Krakowie się wolniej wszystko dzieje. Ja myślę, że to jeszcze zostało. No, co nam na pewno zostało? Odruch traktowania dystansu zupełnie inna miara. Parę dni temu, aż się z tego śmialiśmy razem, moja żona powiedziała, była na Kazimierzu i powiedziała, byłam dzisiaj dwa razy w mieście, straszne korki. A chodziło jej o to, że z Kazimierza udała się w okolice rynku. No, więc to jest, może być, odpowiedź na to pytanie. To jeszcze zostało.
10: Grzegorz Turnał dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Przy okazji premiery nowej płyty pod tytułem Szósta Godzina. Znalazłem taką recenzję tej płyty, zacytuję ją może. To album, który ma zostać, dojrzewać z każdym przesłuchaniem jak dobre wino. Czy to jest przypadek? Bo rozmawialiśmy w końcu o winie dzisiaj.
11: No tam w tytułowym utworze jest szósta godzina, rym do pianina oraz do wina, rym. Rymy żartotwórcze, jak mawiał klasyk, są zawsze w piosence mile widziane. Jest rym, można się pobawić tym rymem, a z niego wyciągnąć jakiś zaskakującą puentę. To nie jest płyta o winie, chociaż też jedliśmy agres, piliśmy wino. Wino często się pojawia tu i ówdzie, ale to nie jest kryptoreklama naszego rodzinnego przedsięwzięcia. Myślę też, że ta szósta godzina, którą napisałem jako ostatni utwór, dopisałem tekst właśnie, nie wieszałem się na tekście, dopisałem tekst do już gotowego utworu, który miał wcześniej inny tekst, ale nie byłem zadowolony. Zresztą na tej płycie jest wiele takich miejsc, gdzie poprawiałem teksty, zmieniałem teksty, bo musiałem mieć jakieś tam wątki podomykane. W jakim sensie ta szósta godzina tę płytę określa? No to jest ta płyta, ta piosenka końcowa, która mówi, i to już proszę zgadnąć, czy to jest na serio, czy nie, że masz jeszcze czas, masz. Zobaczymy.
10: Płyta wydana w streamingach, na kompakcie i na winylu. Na tak. Czym polega fenomen? Na czym polega fenomen winyla?
11: Wiesz co, ja sobie zamarzyłem, żeby zdążyć jeszcze, póki robię, wydaję płytę, żeby wydać biały album. I w związku z tym, że to jest płyta zimowa, to wydałem tę płytę na białym winylu.
10: O, jaka piękna.
11: Więc nie wiem, czy piękna, ale w razie chodzi o element zaskoczenia. No więc mamy biały album tutaj, prawda? I w tej zimie taki element, taki duży, dużą przestrzeń do, już nie można powiedzieć, kiedyś mówiło czarna płyta, w odróżnieniu od kompaktu, to już nie jest czarna płyta, to jest biała płyta, jak biała kartka, tabula rasa taka, można sobie w nią wpisać, co się chce, czy dojrzewać może, to jest ładne, to jest jakaś metafora, no, że to nie jest płyta z całym szacunkiem ze złotymi przebojami, to nie jest płyta, która została pomyślana jako zestaw piosenek do tańca. To jest album takiego, a nie innego faceta, w takim, a nie innym wieku, z takimi, a nie innymi myślami i dźwiękami, i harmoniami w głowie. Jeżeli komuś takie coś jest bliskie, czy potrzebne, czy stwarza mu jakiś dodatkowy element, to jestem bardzo szczęśliwy.
10: Absolutnie piękna, pięknie wydana płyta, biały winyl. Coś mi się wydaje, że za niedługo to będzie biały kruk, jak to mawiają. Zacytuję cię na koniec jeszcze raz. Nie ma nic gorszego od piosenkarza, który opowiada o tym, o czym będzie śpiewał.
11: No właśnie. Właśnie i za każdym razem to robi. Ale to się wzięło z... Ja to powtarzam, bo rzeczywiście czasem mam niepohamowane jakieś takie podczas koncertów takie przemówienia przed piosenkami i sam się na tym łapię, żeby to eliminować, czyli taką dyscyplinę wprowadzić jednak. No ale cóż, pewnych rzeczy już się nie zmieni w sobie. Mogę zawsze tylko ubolewać nad tym. Więc już zamilknę, a życzę Państwu, żeby w wolnej chwili mieli trochę przestrzeni, modne słowo, modne, trochę przestrzeni dla moich piosenek.
10: Nie było chyba tak najgorzej z tym gadaniem dzisiaj, prawda?
11: No, jak zwykle może za dużo słów, ale jakoś dobrnęliśmy.
10: Do końca. Grzegorz Turnał dzisiaj pięknie dziękuję, no i zapraszam następnym razem.
11: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
9: Codziennie w Radiu Złote Przeboje po godzinie 20 prezentujemy wam wywiady z polskimi gwiazdami muzyki lat 80. i 90., a w każdy weekend możecie usłyszeć ich najciekawsze fragmenty. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystką, która wylansowała przebój Lepszy Model. No i chyba wszystko już jasne. Kasia Klik już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Zatem dajcie głośniej i bądźcie z nami.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
9: To jest idealny moment na to, żeby powitać mojego wieczornego gościa w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a znacie go na pewno z piosenki Lepszy Model. Kasia Klich, dobry wieczór, Kasiu, witam cię bardzo gorąco.
14: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu.
9: Dwie kartki zapisane pytaniami, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba Kasiu zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
14: Moja przygoda z muzyką się zaczęła od bardzo, bardzo dawna, bo ja już jako dziecko wykazywałam talenty, głównie śpiewacze. No i pamiętam, że jak zdawałam egzamin do Państwowej Szkoły

0: 5 lat razem, z czego 15 na legalu. No i jakby tak połączyliśmy te swoje drogi. Na początku w ogóle ta nasza współpraca wyglądała tak, że ja znajdowałam w tak zwanej szufladzie jego bity, które on sobie przygotował po takiej wersji instrumentalnej. Ja po prostu do tego wymyślałam linie melodyczne i tekst. No i gdzieś jakoś tak ta moja przygoda chyba z tym jazzem w Katowicach sprawiła, że ja zawsze jakoś tak coś z tego swingu przemycałam do tych moich piosenek i na przykład teraz nawet po latach stwierdzam i też patrzę, jak ludzie próbują śpiewać lepszy model, że to nie jest wcale łatwa piosenka, zwłaszcza rytmicznie, bo jednak to jest swingowe śpiewanie.
1: Jak dobrze obliczyłem, to 23 lata temu była premiera piosenki Lepszy model i powiem ci szczerze, Kasiu, że po tylu latach ten numer brzmi tak, jakbyś go nagrała jeszcze wczoraj.
0: Coś takiego mamy w tych naszych piosenkach, że one się nie starzeją, natomiast gdybym mogła jeszcze raz to zrobić, to pewnie byśmy trochę inaczej do niej podeszli, zwłaszcza mąż mój, bo to on głównie się tym zajmuje, kwestią miksu i masteringu. Jednak te proporcje, teraz byśmy dołożyli więcej basu. Natomiast dwa lata temu, 2022 czy 2023
1: chyba.
0: Czy, właśnie pojawiła się nowa taka wersja z gościnnym udziałem raperki.
1: I tam jest trochę tych bitów.
0: No tam już jest trochę inaczej, tam już jest bardziej tak, jak teraz idziemy w kierunku takim bardziej takiej naszej ulubionej jednak muzyki lat 80. Też mój mąż, pewnie kojarzony w większości z rowerami i z takim bardziej hip-hopowym sznytem. On w ogóle jest wychowany na post-punkowych rzeczach, na 4AD i w ogóle kocha Dead Can Dance i w ogóle to, co my robimy w tej chwili, to w ogóle jest taki totalny eklektyzm i się bawimy już dźwiękami, bardzo się bawimy.
1: To teraz kluczowe pytanie. Kasia, jak zrodził się Lepszy model?
0: Słuchaj, ja nie pamiętam, przysięgam. Ja nie pamiętam, ale gdzieś ja próbowałam sobie, wiesz, grzebać w tych moich zakamarkach pamięci, a już z nią jest coraz gorzej. Ja nie pamiętam, co robiłam 15 minut temu. Gdzieś mi świta jakaś ulotka zakładu jakiegoś mechanika samochodowego, coś mi takiego świta, aczkolwiek mogłam sobie to tylko chyba wyobrazić, no bo mój mąż nawet nie ma prawa jazdy, więc tak się zastanawiam, skąd u niego w domu mogłoby coś takiego być, ale być może było właśnie i stąd takie moje zaskoczenie, co to tu robi. No i tak nie wiem, no tak przyszło, żeby napisać de facto piosenkę o miłości, bo to jest piosenka o relacji, która się nie udała i którą to relację należy po prostu zakończyć. I można to zrobić też właśnie w taki sposób, jak ja to zrobiłam, że po prostu przepraszam wszystkich panów, że porównałam was do zepsutego, psującego się sprzętu, wybaczcie mi to, no ale życie, nie? Jakby możecie śpiewać do pań to samo, tylko u was przeważnie jest tak, że wymieniacie na młodszy.
1: Kasia, uśmiech jest naprawdę bardzo zaraźliwy. Czekaj, ja się też muszę opanować, muszę się skupić. Zdajesz sobie sprawę, że Lepszy model jest nadal bardzo często grany, także w Radiu Złote Przeboje?
0: Z jednej strony się cieszę, bo to jest miłe, że wiesz, że jednak zrobiłam piosenkę, która jest takim już, można powiedzieć, polskim evergreenem, ale z drugiej strony, no kurczę, ja naprawdę mam w swoim repertuarze bardzo dużo fajnych piosenek, które jakby nigdy aż tak nie dostały. Po prostu one nie, że nie mają potencjału, tylko one nie dostały takiej szansy.
1: Skąd, Kasiu, zdradź nam to koniecznie, czerpiesz inspirację do nowych piosenek?
0: Zewsząd. Do tekstów to już w ogóle zewsząd, z obserwacji, nie tylko z mojego osobistego życia, bo to, co ja piszę w tekstach, zawsze Jarek się śmieje, zwłaszcza jak teraz jakieś nowe rzeczy powstają, on mówi, Boże, jak ludzie tego posłuchają, to oni sobie pomyślą, że w ogóle u nas w domu jest tak strasznie źle, ja mówię, nie, to nie jest wszystko o nas. Ja czasami też obserwuję, co się dzieje u innych kobiet, jak mi mówią, jak u nich coś tam w związkach nie do końca działa. A jeśli chodzi o muzykę, to muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle od kilku lat, w zasadzie się to zaczęło od płyty porcelana. Tak, ja wtedy zaczęłam po raz pierwszy się bawić w produkcję muzyczną, bo mój Jarek mi dał programy, w których się po prostu to robi. No i ja zaczęłam sobie to sama komponować, sama produkować i w ogóle w tej chwili to wygląda w ten sposób, że ja zaczynam utwór u siebie,

0: produkuję pewne tam ścieżki instrumentalne, wymyślam sobie wokale, po czym Jarek to bierze całą sesję do siebie i on tam robi swoją rewolucję. No i w tej chwili tak najczęściej to wygląda. W zasadzie częściej jest tak, że ja zaczynam, niż na przykład biorę jakiś jego gotowy podkład. Aczkolwiek też na mojej nowej płycie też będzie trochę jego takich rzeczy, które wyszły zupełnie od niego. No i przez tą to za chwilę powiemy o kolejnej płycie. No ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane inspiracje z samej muzyki, to muszę ci powiedzieć, że ja prawie nic nie słucham. Ja jestem przebodźcowana, w ogóle mnie drażnią dźwięki i ja ostatnio jestem ciągle na takiej stacji internetowej, która gra muzykę ambientową, w której nie ma nawet bitu, nie ma wokali, nie ma nic.
1: Za to na pewno w studiu Radia Złote Przeboje jest Kasia Klich. Kasiu, powiedz mi, czy ty stanęłaś już w swoim życiu przed jakimś ważnym wyzwaniem?
0: Bo jednym wielkim wyzwaniem w ogóle w tym świecie jest w ogóle jakoś w nim przetrwać i nie zwariować. Że ominęła mnie na całe szczęście taka jakaś sytuacja przysłowiowej sodówki. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nagle się poczuć lepiej. Zresztą nawet nie uważam, że robienie jakiejkolwiek kariery powinno sprawiać, że ktoś się będzie czuł lepszy od innych. Także nie, chyba po prostu być, żyć.
1: A propos sodówki, to czasami klikasz, czy tam sprawdzasz, co tam w necie piszą o Kasi Klich?
0: Uprzejmie mi donoszą.
1: Rozumiem. Ale nie ptaszki.
0: Nie ptaszki. Fani mi uprzejmie donoszą.
1: To plotki, ploteczki zostawiamy na torze bocznym. Powiedz mi, czy ty miałaś swojego takiego ulubionego idola, do którego się wielokrotnie odwoływałaś albo czerpałaś od niego muzykę?
0: Nie mam, dlatego że ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem jakaś skupiona na jakimś jednym gatunku muzycznym. Ja po prostu mi się wiele różnych rzeczy podoba. No i ja też słuchając muzyki analizuję ją przez pryzmat tego, jak to śpiewa, jakie są teksty. Często jest właśnie tak, że z pozoru piękna piosenka ma tak kiepski tekst, że dla mnie to od razu jest dyskwalifikacja, więc nie miałam tak. Różne rzeczy mi się zawsze podobały. Coraz bardziej mi się, a to chyba ze względu na wiek, coraz mniej mi się podobają tak zwane śpiewy popisowe, gdzie jest za dużo ekwilibrystyki wokalnej i gdzie jest za głośno i panie za wysoko śpiewają. Może to jest ten moment, że człowiek jednak woli, żeby uszy dostawały więcej takiego, wiesz, balsamu.
1: Slow takiego.
0: Tak.
1: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Czy od tego momentu, jak zaczynałaś swoją karierę, branża muzyczna dużo się zmieniła?
0: Branża? Słuchaj, ja siedzę u siebie w pyrach i ja w ogóle nie znam branży. Ja wychodzę do mojego sklepu ABC w piżamie. Wiesz, ciężko mi cokolwiek oceniać. Ja jedyne co, na co zwróciłam uwagę, i to zresztą pewnie nie wszyscy, że jestem pewnie w tej grupie, która ma dosyć spory problem z tak zwanym lansowaniem się w social mediach i wiesz, i dla mnie po prostu to są złe czasy, kiedy jesteś tyle wart, ilu masz followersów. I to jest bardzo przykre, nie? Że poza dźwiękiem możesz wydać najpiękniejszą płytę na świecie, ale jak nie masz zasięgów, to nikogo nie interesujesz. Więc stąd po prostu ludzie siedzą na tych Instagramach i różne rzeczy pozamuzyczne też pokazują. Ja też to robię. No i tyle, no, ale nigdy nie miałam, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego parcia i też takiej jakby siły przebicia i takich łokci, żeby się rozpychać.
1: Gdybyś dziś zaczynała swoją przygodę z muzyką, zaczęłabyś także od programów typu Talent Show, żeby cię świat muzyczny zobaczył?
0: Wiedząc, jak to wygląda, pewnie jakby takie programy były za mojej młodości, to bym poszła, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest fajnie. Poza tym z tymi talent show jest jeden problem, że większość z nich polega na tym, że przychodzisz i śpiewasz cudzy repertuar. I co innego jest zaśpiewać cudzą piosenkę, którą masz wysłuchaną, przestudiowaną, a co innego zmierzyć się z własną materią, która jest twoja. I często jest tak, że ludzie, którzy świetnie potrafią zaśpiewać naprawdę arcy trudne piosenki, nagle okazuje się, że mają swój repertuar, który jest miałki i jeszcze nie do końca po prostu robią to tak, jak trzeba. Być może problem polega na tym, że większość z nich są jakby jest wsadzanych w cudze buty, nie? Że to nie są jakby ich piosenki. Więc wydaje mi się, że taką moją złotą radą dla adeptów sztuki wokalnej byłoby to, żeby nie do końca polegali wyłącznie na swoim głosie, ale żeby starali się pisać piosenki. Komponować, pisać, szukać ludzi, którzy im to wyprodukują i jakby nie ulegać temu, nie iść w zgodzie do końca z trendami, bo za chwilę będzie tak, zresztą już jest tak, że na przykład jadę gdzieś taksówką, jest włączone radio i ja nie wiem, kiedy jeden utwór się kończy, kiedy zaczyna. Jest wszystko do siebie tak bardzo podobne. I nawet, kurczę, ja już przestałam wokalistów rozróżniać. Ja mam wrażenie, że wszyscy chcą być Dawidem Podsiadło. Nawet artykulacja, jak śpiewają, nawet podobnie artykułują jak on. Jestem zodiakalny byk, jestem totalną realistką. Ja po prostu chcę mieć święty spokój i żyć z muzyki, wiesz? Po prostu, poza tym też zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że to są takie czasy, że naprawdę, no to już umiejętności, samośpiewanie to jest, wiesz, rzecz drugoplanowa, nie? Że tu jakby bardziej otoczka się liczy, więc ja naprawdę... Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie robić piosenki i z tych piosenek móc opłacić, wiesz, rachunki i jeszcze, żeby mi zostało na pączki.
1: Kasiu, muszę zapytać, bo za moment będziemy mieli okres taki bardzo wakacyjny. Ty masz swoje ulubione miejsca w Polsce, czy też za granicą na wypoczynek?
0: Boże, jestem taka, widzisz, jaka jestem nudna i nawet dlatego ten mój Instagram taki jest nudny, bo ja się nie lubię przemieszczać. Wiesz, to przez ostatnie kilkanaście lat to raczej z wakacjami było średnio, bo ja co miesiąc musiałam taką ratę kredytu płacić bankowi, nie powiem któremu, że wiesz, o wakacjach to sobie mogłam tylko pomarzyć, natomiast wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję, kurczę, mieć huśtawki na plaży gdzieś na Bali. Mi wystarczy, wiesz, że sobie otworzę. Mieszkam w bardzo przyjemnej okolicy. Mam blisko Las Kabacki. Wsiądę się na rower albo pójdę na kijki, bo w tym wieku to już jest jedyna forma ruchu, po której nie boli mnie kręgosłup. Więc wiesz. Ale czy jeździmy z Jarkiem sobie, jeździmy czasem do Koszalina, bo tam jego rodzice mieszkają.
1: W dłoniach trzymam twoją niezwykłą płytę. To Klich, Płocica, Szymborska, Prospekt. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby zaśpiewać wiersze Szymborskiej?
0: Najpierw się zaczęło od wersji angielskiej. Myśmy wiele lat temu wydali sami płytę, nazwaliśmy się, no pięknie żeśmy się nazwali, takie proste do wypowiedzenia, Stubbornly Absent, bardzo. Po prostu super, nie? Ale jakby ta nazwa tego naszego zespołu, bo to ja i mąż, to jakby wybór padł na to, bo to jest fragment wiersza Kot w pustym mieszkaniu. I też chodziło o to, że stubbornly absent to jest taki uporczywie nieobecny, uporczywie nieobecni. Trochę tak było z nami, że my niby jesteśmy, ale nas nie ma w tym całym muzycznym świecie. No i zaczęło się od tej wersji angielskiej, a jakiś czas temu ja zaczęłam robić takie pierwsze przymiarki do wersji polskich. No i później taki zrodził się pomysł, żeby jednak zrobić całość, plus jeszcze dodać trzy nowe utwory, których nie było na wersji angielskiej, ale z wersji angielskiej też na polskiej nie ma kilku, bo nie dało się tego powtórzyć. Różnica rytmiczna między wersją angielską a polską była taka, że no nie szło. Ale płyta jest no wyjątkowa.
1: Jak to wybierał wiersze?
0: Ja. Tak.
1: I co cię kierowało, że akurat te, a nie inne?
0: Forma. Taka, żeby można było z tych wierszy stworzyć coś na kształt piosenki. Żeby na przykład był taki fragment, z którego mogę zrobić refren. Oczywiście w ogóle ta wersja angielska powstawała za zgodą jeszcze Wisławy Szymborskiej. No i właśnie był taki warunek, że nie wolno w ogóle nic wyrzucić, nic skrócić. A ja pozwoliłam sobie właśnie na wydłużenie tych fragmentów. Wybrałam sobie te fragmenty, które uznałam, że one są takie refrenowe i nie wpływają jakby na całość kształtu wiersza i na jego sens. No i stąd ten mój wybór.
1: A spotkałaś się z poetką?
0: Nie.
1: Masz taki swój ulubiony tutaj śpiewający wiersz?
0: Wiesz co, ja kocham całą tą płytę. Powstało już wiele prób zaśpiewania Szymborskiej i wydaje mi się, że chyba nam się udało to najlepiej. Jakby zbliżyć do tego, żeby była równowaga między śpiewaniem a poezją, żeby w ogóle nie zabrać tej poezji nic, raczej żeby jej dodać tego jeszcze czegoś, nie? No ona jest właśnie też taka, bo ona jest bardzo eklektyczna, tam się dzieje, tam na przykład Nasze nic dwa razy jest trochę swingowe, to Kot w pustym mieszkaniu, to nawet niektórzy mają takie skojarzenia, kurczę, jakby słyszeli w ogóle, jakby Massive Attack chciało nagrać Kota w pustym mieszkaniu, że to są właśnie takie jakieś też przemycam, no lubimy na przykład Depeche Mode, takie The Cure, takie rzeczy, więc tam się to znajdzie. A na tej płycie ja też bardzo mocno się udzielałam producencko. To jest bardzo dużo w ogóle moich dźwięków zagranych przeze mnie i też kompozycje.
1: Z tego co wiem, to dla fanów szykujesz niespodziankę. Zdradzisz nam, co to będzie?
0: No jest gotowa płyta. Jeszcze ją, oczywiście jak to z moim mężem, jeszcze ją dopieszczamy. Jeszcze w ogóle kilka dni temu stwierdziłam, że muszę nagrać jeszcze raz jeden wokal, bo wokal, który się znalazł w utworze, był tak zwanym wokalem z wersji demo. Nagranym w tym moim pomieszczeniu, gdzie ja sobie nagrywam, więc nie do takiego super, wiesz, mikrofonu, ale gdzieś nam to pasowało. Ale w końcu stwierdziliśmy, że jednak dla brzmienia by się przydał taki dobrze nagrany. No więc jeszcze teraz dokładaliśmy jakieś pogłosy, wiesz, jakieś smaczki. No to jest taka... Ja nie umiem tej płyty sklasyfikować. Coś z tej Szymborskiej tam też jest, z tego, co zrobiliśmy na Szymborskiej, że też taka jakby wypadkowa, wiesz, naszych różnych fascynacji.
1: A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia, które jak zawsze powrócą już za tydzień o stałej porze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Radio Złote Przeboje. Wysadzio se.